ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: Ten świetny numer, który wam gra, to oczywiście Lumix i Self Aware w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry,
0: siemaneczko,
1: Polsko. Siemanko, już wtedy, kiedy wszyscy idą do szkoły, czyli 2 września. Od razu witamy się z wami najważniejszą informacją, bo naukowcy mają się spotkać i ustalić, która godzina będzie na Księżycu. To jest ale nie mów, bo to jest ważna informacja o tej porze. Specjalna komisja ma się spotkać w Paryżu i to jeszcze do tego wszystkiego w październiku.
0: No, wiesz, jaka będzie godzina na Księżycu? Która godzina? W pół do komina. A czemu? Bo ta

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: No i wiadomo, że najlepsze bęgery wlatują od samego rana do RMF Max, do Tame Impala i jego loser. Jak tam chcecie powiedzieć po angielskiemu, to dla nas nie ma problemu absolutnie.
1: A my mamy dla was ciekawostki, którymi potem możecie się dzielić przez cały dzień z innymi. Słuchajcie, okazało się, że odsypianie w weekend jest okej. Że naukowcy sprawdzili, zbadali i że jak masz po prostu ciężki tydzień, mało śpisz, to coś tam można trochę nadrobić i to nie jest w ogólnym rozrachunku takie najgorsze, no.
0: Okej, ale można w takim razie odwrócić to i na przykład nie spać przez cały weekend, ale potem spać w pracy.

0: Kygo, Selena Gomez. Aż słychać, że się człowiek uśmiecha, kiedy wlatują takie właśnie dźwięki na antenę RMF Max i to jeszcze przed godziną 6. It ain't me za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: A wy, ekipa, razem z nami zbieracie się, wstajecie, ruszacie w ten dzień i my was nie wypuścimy w niego bez porcji najważniejszych, nie? Rzetelnych informacji. Za chwileczkę jest Flash.
0: Więc koniecznie zostańcie i posłuchajcie najważniejszych informacji o poranku.
2: Najważniejsze informacje z miasta i regionu tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. We Flashu czas na najnowsze info prosto z Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Wybrano firmę Exbud do zaprojektowania i budowy nowej bazy dla autobusów elektrycznych przy ulicy Kolberga. Oferta opiewa na 145,5 miliona złotych. Jeśli nie wpłyną odwołania, umowa zostanie podpisana jeszcze we wrześniu. Nowa zajezdnia pomieści 50 elektryków, będzie wyposażona w stację ładowania, wiaty z panelami fotowoltaicznymi oraz magazyny energii. Wykonawca ma 670 dni na realizację zadania i zapewnił 7-letnią gwarancję. Inwestycja jest częścią większego projektu o wartości 190 milionów złotych, obejmującego również zakup 20 nowych autobusów. Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie WB Electronics SA w Skarżysku Kamiennej. Sprawa ma związek z podejrzeniem udziału obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. A co sprawdza prokuratura?
3: To, czy pożar mógł być wynikiem celowego podpalenia z użyciem materiałów łatwopalnych. Coraz więcej na to wskazuje. MSWiA potwierdza, że system monitoringu zarejestrował osobę, która dostała się na teren zakładu. Sprawca miał być zamaskowany. Jeśli działano na rzecz obcego wywiadu, to ewentualnym sprawcom za takie czyny grozi dożywocie. Straty w zakładzie oszacowano na co najmniej 15 milionów złotych.
2: Tyle nasz reporter Marcin Różyc. Na stacjach paliw powiało grozą. Zakończył się program Ceny paliw niżej. Kierowcy widzą podwyżki od kilkudziesięciu groszy do nawet złotówki na litrze.
4: Nowa rzeczywistość, jeżeli zajrzymy na stację paliw, która będzie obciążać nasze kieszenie, budżety, zwiększą się wydatki przy tankowaniu. Mamy świadomość zmian w kontekście głównie działalności firm. Ich koszty wzrosną, dochody się zmniejszą, wobec czego będą się zastanawiali, co z tym fantem zrobić. Prawdopodobnie będą próbować przełożyć koszty na ostatniego odbiorcę, czyli na konsumentów i na klientów.
2: Tłumaczy Sławomir Pastuszka, ekonomista z UJK. Jest kasa dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z regionu. To 675 tysięcy złotych. Pieniądze będzie można pozyskać na różne szkolenia i wydarzenia o charakterze na przykład obronnym, nauki pierwszej pomocy i zwiększania odporności.
5: W roku 2026 obchodzimy Międzynarodowy Rok Wolontariatu. Prowadzimy Fundusz Inicjatyw Roku Wolontariatu.
2: Mówi Michał Braun, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Nabór od 14 do 27 września. Teraz szybkie podsumowanie policyjnej akcji Stop pijanym kierowcom, która odbyła się w Kielcach. Skontrolowano ponad 500 kierowców i jedna osoba była po spożyciu. Kontrola miała jednak charakter prewencyjny. Kierowcom rozdano ulotki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z alkoholem. Akcję zorganizowali członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie z Komendą Miejską Policji w ramach lokalnego programu profilaktyki. Na koniec info z Piekoszowa. Tam trafi ponad 1 000 000 złotych na modernizację dwóch zbiorników małej retencji w Jaworzni i Micigoździe. Inwestycja pozwoli skuteczniej zatrzymywać wodę i ograniczać jej szybki odpływ.
6: To ja dorzucę jeszcze szybko jednego newsa od naszego kolegi z Facebooka. Czy zauważyliście, że poranna kawa smakuje o wiele lepiej, gdy nikt z tobą nie rozmawia? Baczu, pozdrawiamy.
0: 6:02 w RMF Max. Pijcie na zdrowie.

0: Gipsy go formalnie ostatni dzień lata. Człowiek się uśmiecha, bo już wstało o godzinie 7 po 6, nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 7 po 6, człowiek wstał i jest ciemno. Co się dzieje?
0: Ja nie wiem.
3: Ja wiem, co się dzieje. Wrzesień się dzieje.
4: Ludzie! Słuchajcie, dlatego was pytamy. Co się z wami dzieje? Jaka praca o tej porze nie śpi? Co robisz? Czy kręcisz bączki widlakiem? Czy mieszasz cement? Czy jesteś florystą? Bo wiemy, że wszyscy ci ludzie o tej porze sobie przybijają pionę. Kto jeszcze? Jakie prace nie śpią? No?
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max. Szczególnie, jeżeli do tej pory jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max, kiedy wszyscy ciebie słuchają.
3: No to halo, ekipa RMF Max. Jaka praca nie śpi? Przyjmujemy głosóweczki, więc dawajcie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A na Buongiorno Mordo od razu mi Chico gra. Jest 8 minut po godzinie 6, DJ Godza.
3: Czy ty jesteś pewien, że to jest na Buongiorno? Czy to nie jest takie lekkie ululanie, takie spanko, takie...
4: Nie, nie, nie, absolutnie. To szarpie za nogę.
3: Chyba

0: On Tonight w RMF Max to jest Wstawaj, nie udawaj i my faktycznie sprawdzamy, co jeszcze tonight, bo taka trochę noc jest właśnie. To kto na nogach jest, kto nie śpi, jaka praca nie śpi. No ja. Nie mamy tutaj rękę na pulsie, no.
1: Ale jakie nam powysyłaliście super wiadomości. Fajnie, że się zbieracie do pracy razem z nami, że nas słuchacie. No a kto nie śpi?
2: Kto nie śpi? No na przykład policja
0: Filip
2: nie śpi.
0: Filip póki co.
3: Policjanci.
2: No właśnie, wiadomo, proszę zawsze pani, na służbie.
1: My tu jesteśmy grzeczni.
2: Absolutnie, my tu nic.
4: Siemaneczko, drwale już nie śpią. Pozdrowienia z Borów Tucholskich.
2: Ale mordeczko, mam nadzieję, że wiewiórki to nie obudzisz, nie? Ale też przy okazji ostatnia, nasza ulubiona głosówka, nie? To jest hit, to jest hit absolutny.
5: Siemanko, kto do pracy, ten do pracy, a ja jadę na ryby.
1: No i co powiedział, to powiedział.
2: Byleby brawy.

0: Panie Remedy, panie Manuel, co to za brak równouprawnienia? Czemu tylko single ladies? A gdzie są single panowie, no? To jest moje pytanie na 6.28.
1: Na budowie.

0: Give it to me.
1: Wanna see you work your body.
0: Give it to me, give it to me. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. No to jest piękne trio.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Ciekawostki dla was od rana, żeby było o czym pogadać przez cały dzień. Ekipa, słuchajcie.
0: I do herbaty też.
4: Trudne w sumie wydarzenie. 15-latek zabrał rodzicom samochód bez ich wiedzy i go rozbił.
5: No.
4: Wszystko jest z nim w porządku, no ale nie jest w porządku z samochodem. A tutaj warto dodać, że ten samochód akurat to był Maybach za ponad 1,5 miliona bańki złotych koła. Nie?
0: Matko. 1,5 bańki? Tak. Ja sobie próbuję teraz przeliczyć to na szybko w głowie, ile ja bym szlabanu na komputer, nie wychodzenie z domu i w ogóle, wiecie, kar Matko. Wszystkich dostała od rodziców. 1,5 bańki.
4: Wiecie co? Ciekawe, kogo to jest syn w takim razie.
5: Znaczy, ja znam jednego ojca, który jeździ Maybachem.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I co myślisz, że to...

0: To dla wszystkich tych, którzy potrzebowali drzemki z rana. Temper City Self Aware w RMF Max. 7:39, więc no, tak późno się robi.
1: Więc witamy wszystkich tych, którzy właśnie teraz zmierzają do szkoły razem ze swoim młodym, razem ze swoją młodą. I teraz zapraszamy do zabawy.
2: Zabawa nazywa się Do Tablicy Proszę. I słuchajcie, to będą dwa pytania bardzo proste z zakresu 4., 5. Klasy podstawówki. Dzisiaj kategoria to geografia, także wszyscy słuchają, bawią się, zgadują. I właśnie, może jedziecie samochodem z kimś, kto wam będzie mógł podpowiedzieć, dlatego napiszcie 3001 nazwę swojej drużyny. I to jest zupełnie normalny SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Absolutnie.
2: Nazwa waszej drużyny samochodowej.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że dodałeś, że to będą proste pytania, bo ja usłyszałam hasło Do Tablicy Proszę i ja cała tutaj po prostu, aż wiesz, dreszcz mi przeszedł po karku. Nie, ja się zestresowałam, ale nie, to będą proste pytania, to mamy ustalone.
1: Macie chwilę, żeby się zastanowić, jak swoją drużynę nazwać. Będziemy dzwonić do wybranych dopiero za kilka minut, a ważne, można wygrać stówkę,
2: tak?
1: Tygodniówki kieszonkowego dla młodego albo dla młodej.
0: Albo
1: wiadomo,
0: dla siebie.
1: Szkoła się zaczyna.
2: No.
1: 3001, napisz nam nazwę swojej samochodowej drużyny.
3: RMF Max. RMF Max. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, między innymi pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku?
14: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Przyspieszamy, bo to już jest 7:49 w RMF Max, Armin van Buuren, ale teraz dopiero będą emocje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Zabawa nazywa się Do Tablicy, proszę, i zgłaszaliście nam swoje drużyny po to, żeby się z nami pobawić, ale wszyscy słuchamy, wszyscy zastanawiamy się, jakie są odpowiedzi na pytania z zakresu 4., 5. klasy podstawówki z geografii.
0: I z nami jest już Team Jęczybuły. Siemano Mariusz, siemano Janek.
4: Siemano, cześć wszystkim.
5: Jak tam w drodze do szkoły, czy jak to wygląda wagary dzisiaj na przykład?
4: Właśnie odstawiłem syna i już tu pod szkołą stoję.
3: A, no dobra.
5: To do 8 się wyrobimy, obiecujemy. Szybka zabawa.
0: Na pewno. W takim razie, słuchaj, rozpoczynamy zabawę. Do tablicy, proszę.
5: I walkę o stówkę.
4: Dobra.
3: Słuchaj, już teraz nie masz szansy na podpowiedź, bo Janek w szkole, a także skup się. Wymień dwa kraje, które leżą nad Morzem Bałtyckim.
4: No oczywiście Polska i Litwa.
0: Dobrze!
3: Z jakim spokojem i precyzją.
0: No oczywiście.
5: Ale Mariusz nam zdradził, że tam matura z geografii była pisana, także sobie znaleźliśmy zawodnika, który sobie chyba poradzi.
4: Dawno temu.
0: Tak, no.
5: Dobra.
0: Mariusz, 5 lat temu to nie jest tak dawno. Drugie pytanie.
5: Drugie pytanie. Jak nazywa się linia dzieląca Ziemię na półkulę północną i południową?
4: Równik.
0: A, jest! Mamy to!
5: 100% z matury RMF Max.
0: I przy okazji leci do ciebie albo do Janka stówka kieszonkowego.
5: Albo 50-50.
0: Jak chcecie się podzielić, my tam już nie wnikamy.
3: To jest tygodnióweczka.
0: To jest Mariusz.
4: Mogę pozdrowić?
5: Pewnie,
0: dawaj.
4: Pozdrawiam żonę, syna, córkę i wszystkich jęczybułów właśnie jadących samochodami do szkół.
0: Dzięki.
5: Ja liczyłam jeszcze na pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli geografii, ale chyba nie są potrzebni, bo Mariusz pozawiatał.

0: I my też was, i to bardzo, bardzo. Za chwilę będzie 8, dokładnie za 5 minut, także zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych informacji o poranku, oczywiście u nas. We Wstawaj, Nie Udawaj. RMF Max. W RMF Max.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
10: I po reklamie.

0: A już teraz pora na najświeższe informacje. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry ponownie. S7 w Świętokrzyskiem może się teraz korkować. To jest odcinek Miechów-Jędrzejów. Po zderzeniu busa z dostawczakiem zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Dla osobówek wyznaczono objazd drogą serwisową do węzła Mierzawa. I to nie koniec kiepskich wiadomości dla kierowców, bo na stacjach paliw będzie drożej. Pakiet CPN wygasł, a baryłka ropy Brent z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie stoi już powyżej $95. Eksperci prognozują, że czekają nas kilkugroszowe wzrosty dzień po dniu. Do tego wisi nad nami widmo wyższej inflacji. To jest kiepska wiadomość dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym.
2: Poczucie inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
1: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki, a Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu pierwszy raz od lipca. Politycy wracają na wiejską. Dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. No to sprawdźmy w takim razie, jaki jest program.
3: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
1: A to był Tomasz Skory. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping razem. Kreml zapowiada trójstronne spotkanie na szczycie APEC w chińskim Shenzhen. Rozmowy miałyby się odbyć w listopadzie, sugeruje Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej. Biały Dom do tematu się jeszcze nie odniósł.

0: Wisła Kraków już za burtą Pucharu Polski przegrała z Odrą Opole 1-2. W pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał Marko Bozić. Po zmianie stron Odra strzeliła 2 gole i tym samym wywalczyła awans do 1/16 finału. Kiepskie starcie ma za sobą Legia Warszawa. Stołecznie ulegli Motorowi Lublin 0-3. A dziś Widzew Łódź zmierzy się z Koroną Kielce. Początek spotkania o 20:30. No i czekamy cały czas na mecze pierwszej rundy US Open, które zostały przerwane z powodu deszczu. To spotkanie Magdalinet z Franceską Jones i Magdaleny Frank z Iwą Jowicz.
1: Sprawdzisz?
2: Sprawdź!
1: Sprawdź!
2: Pogoda w RMF Max.
0: Lato jeszcze chyba negocjuje trochę z jesienią. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 kreski w centrum do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Miejscami trochę chmur, sporo słońca i przelotne opady, czyli cały pakiet pogodowych możliwości.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl. Hity na maksa.
3: 8:03. Ania, pytanie do ciebie. Tak? Ile kaw już było dzisiaj pitych do tej pory?
0: 3,5.
3: 3,5?
0: A to nie koniec.
3: Ale ci licznik bije, kochana.
0: Ja się boję, że serce mi bije mocniej.
4: Kochani, jak wasze serducha? Jesteśmy z wami.
1: Max.
4: Wstawaj, nie udawaj. Słuchajcie RMF Max. Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek, Ania Łopuszańska.
0: No hejka.

0: Byśmy was chcieli przywitać w Saint-Tropez. Muzycznie was witamy, DJ Antoine oczywiście, ale witamy was w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj.
1: Jest 8:08.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
3: Wracamy do tego, co się działo w wakacje, bo w wakacje było bardzo głośno o wielu sprawach. Na przykład, pamiętacie sprawę Pumy?
4: Jakiej Pumy? Tej, co ma coś tam z gumy?
3: Nie, tej, co akurat buszowała po lesie w Polsce, nie? Aha. To ona teraz jest w Belgii i stamtąd ją można przygarnąć, nie? I ona naprawdę szuka domu, tak zupełnie serio, nie?
0: Skoro wiemy, co u Pumy, to ja jestem bardzo ciekawa, co z kolei słychać u borsuka.
4: O nie, którego borsuka?
0: Tego, co wiecie, znaczy on już niczym nie stuka.
4: Nie,
0: nic.
3: No tak, no a wiadomo, że pod legnicą to tylko kanapki jedzą, nie?
4: Nie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Świderski.
3: O, to takie rzeczy.
0: Kanapki, nie
3: kanapki,
0: jajecznica?
3: Kanapki,
0: Z pewny jesteś?
4: Niech ktoś to zatrzyma, naprawdę, bo to się za dużo rymuje jedno z drugim.
3: Na 100% było. 9:08. DJ Gorza, już teraz.

0: No bez końca to byśmy mogli słuchać tego naszego polskiego Shona Mendesa. Oscar Sims bez końca, co to jest za zdolny chłopak. No.
1: A mamy dla was ciekawostki na ten dzień w pracy i wszędzie, gdzie tam sobie zmierzacie. Przy okazji rankingu najbogatszych Polaków, ktoś też to tak zilustrował na mapie i okazuje się, że najwięcej bogatych Polaków jest na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Tam jest najwięcej miliarderów, taki pas.
2: To jest nowość dla mnie, bo do tej pory myślałem, że najwięcej miliarderów to żyje na Instagramie.
0: Nie na moim, ja wszystkich poblokowałam.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
5: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
20: A tamta
19: to jest mega.
20: Mega.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
22: I po reklamie.

0: Jak ja się cieszę, że oni znaleźli tą miłość. Rihanna i Calvin Harris, bo to jest tak dobry numer. Oczywiście gramy go w RMF Max. Super, że zaczynacie dzień z RMF Max, super, że zaczynacie go z porankiem Wstawaj, nie udawaj, bo przy okazji od nas się dowiecie, że w Szwecji brakuje śmieci. W związku z tym, żeby ciepło wytwarzać, a do produkcji ciepła w Szwecji jest są potrzebne właśnie śmieci.
1: Mają takie przetwórnie. Okay,
0: okay. Tak, to będą sprowadzać śmieci z Polski, na przykład, między innymi.
2: Z Polski mówisz?
0: Z Polski,
2: Życzę im powodzenia, oczywiście, jak najbardziej. I jednocześnie ja się zastanawiam, jak oni się odnajdą w tym wszystkim, no bo co by nie mówić, to jednak najlepiej to zawsze jest na własnych śmieciach.
3: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Na starych śmieciach swoich. Zapach kaucji.

0: To jest taki trochę kawałek dla dorosłych. Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz w RMF Max 8:36 i to jest chyba ten moment, tak nam się tutaj wydaje, że dzieci już nas nie słuchają, siedzą w szkole, więc możemy o tym porozmawiać.
1: No bo wiadomo, no, szkoła szkołą, ale no wiecie jak to w szkole było,
2: no,
1: prawda?
2: Właśnie,
1: no wiecie.
2: Właśnie,
3: no,
2: właśnie.
3: No słuchajcie, dlatego teraz jest zabawa. Czego nauczyłeś się w szkole, a nigdy ci się w życiu nie przydało?
0: Nigdy, nigdy, ani razu.
3: Za mało gadżetów dzisiaj rozdaliśmy, więcej trzeba.
1: Więcej gadżetów.
3: Nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie. To jest bardzo proste, klikasz wiadomość, nagrywasz i
0: się później możesz usłyszeć na antenie RMF Max. Nie tylko ty się usłyszysz, my cię usłyszymy, cała Polska cię usłyszy. To jest
1: a jak
0: dobry
1: będzie
0: deal,
1: wesoło?
0: No.
1: A szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś i nigdy nam nie wysłałeś albo nie wysłałeś głosówki, w końcu to zrób.
3: Czego nauczyliście się w szkole, a nigdy się wam do niczego nie przydało? Czekamy now.
4: Max. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj wagę, zyskaj odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
1: Polecam. Olga Chaińska.
2: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: najświeższe nowości. Eli Oaks i Lawinia to Reasons w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No i ekipa, ale żeście się nauczyli ciekawych rzeczy w szkole, które się wam nigdy w życiu nie przydały. Zasypaliście nas wiadomościami i słuchajcie, najważniejsze jest z tym to, że nie jesteś w tym sam. Naprawdę, ludzie razem z tobą niepotrzebnie się czegoś nauczyli. A czego?
4: I na przykład chciałem też powiedzieć, że to dzięki wam właśnie ten program powstaje.
5: Hej, na biologii nauczyłam się, że welwitschia przedziwna rośnie tylko na pustyni Namibia.
3: No i co? Jakby ktoś pytał, to wiemy, nie?
4: Tak jest, no wiadomo, że tak.
6: No, w szkole nauczyłem się rachunku prawdopodobieństwa, a już wtedy wiedziałem, że prawdopodobnie to mi się...
4: To się nie przyda, wiadomo, bo aha, to jest przy okazji... To znaczy, że to była dobra szkoła, tak?
0: Bardzo.
4: No wiadomo, no.
7: Hej, tu Asia. W szkole świetnie nauczyłam się obliczać deltę i ta umiejętność nie przydała mi się absolutnie zupełnie nigdy.
0: Nam też, ale pamiętamy, że delta równa się b kwadrat minus 4ac. Tak jest!
3: Tak jest! Do pracy w Delta Force możesz.
0: Co najwyżej.
8: Nigdy w życiu nie przydała mi się budowa kwiata i parabola. Jedyne, co pamiętam z tego, to, że parabole tańczą. Pozdrawiam.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A teraz tańczyć będą nie tylko parabole. Mamy nadzieję, że wy też. To jest nowość w RMF Max.
9: Parabole, Fastboy, tańczą,
0: Music Sounds.
3: Ja się uśmiałem.

0: To Lady Gaga w RMF Max, ale już prawie godzina 9, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash. Bądźcie blisko, za chwilę zaczynamy. RMF Max.
1: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Na zegarach 9:00, czas na flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Kierowcy, uważajcie na S7 między Kielcami a Jędrzejowem. Tam doszło do zderzenia dwóch pojazdów, 3 osoby są ranne, występują utrudnienia.
1: Podróżowało łącznie 4 osoby, występują utrudnienia w ruchu. Początkowo droga w kierunku na Kraków była zablokowana, w tej chwili ruch odbywa się jednym pasem. Do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego łącznie zabranych zostało 3 osoby, jest to kierowca oraz 2 pasażerów busa osobowego. W działaniach 3 strażackie zastępy.
0: A to był Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Odnalazł się pilot śmigłowca, który przedwczoraj zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu koło zakładów chemicznych Siarkopol. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.
2: To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim. Właśnie w Tarnowie zgłosił się na jeden z komisariatów. Jak usłyszałem, z tym mężczyzną trwają czynności. Policjanci potwierdzają jego udział w tym incydencie, a także ustalają, jak doszło do zdarzenia. Dlaczego pilot nie poinformował o tym, co się stało i uciekł po zerwaniu linii energetycznej. To postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia w ruchu powietrznym, a także w sprawie niepoinformowania służb lotniczych o incydencie.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz ważne info dla mieszkańców powiatu starachowickiego. W gminie Mirzec pojawiło się podejrzenie obecności pumy. Drapieżnika widziano w sołectwie Gadka w miejscowości Gadka Majorat. Urzędnicy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności. Zaleca się unikanie wchodzenia do lasów i na nieużytki, a także trzymanie zwierząt domowych i gospodarskich w bezpiecznych, zamkniętych pomieszczeniach. Jeśli dojdzie do spotkania z dzikim zwierzęciem, należy zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów i nie uciekać. W sytuacji zagrożenia dzwońcie pod 112. Około 1200 wystawców zaprezentuje się podczas 34. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Rozpoczynające się w najbliższy wtorek targi będą największą tego typu imprezą w historii ośrodka wystawienniczego.
4: To nie jest tylko największe wydarzenie targowe w Kielcach i w historii, ale to jest w tym roku największe wydarzenie targowe, myślę, że nie tylko w Polsce, ale i w naszej części Europy. Większe targi są dopiero w kilku krajach Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, Włochy czy Francja.
0: Podkreśla Andrzej Mochoń, prezes targów Kielce. W porannym fleszu czas na sport w lokalnym wydaniu. Korona Kielce rozpoczyna zmagania w Pucharze Polski. Dzisiaj żółto-czerwoni zmierzą się w pierwszej rundzie rozgrywek na wyjeździe z Widzewem Łódź. Kielczanie zapowiadają walkę o awans. Marcin Różyc.
5: Korona jest bardzo skuteczna w meczach z Widzewem. Ostatnie 6 pojedynków wygrała drużyna ze stolicy województwa świętokrzyskiego. W tym sezonie w Łodzi podopieczni Jacka Zielińskiego zwyciężyli 2-1. Jak mówi sam szkoleniowiec, to będzie jednak zupełnie inny mecz.
6: Po tym meczu zwycięzca idzie dalej, więc nie można tego porównywać do meczu ligowego.
5: W Koronie nie zagrają dzisiaj kontuzjowani Dawid Błanik, Hubert Zwoźny i Simon Gustafsson.
0: Początek spotkania w Łodzi o 20:30. I to już wszystko w tym fleszu, teraz czas na prognozę pogody.
7: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Co w pogodzie dla regionu świętokrzyskiego? Już sprawdzamy. Zachmurzenie umiarkowane z przewagą słońca i tak zapowiada się to przed południe. Na razie bez opadów deszczu, więc jeśli wychodzicie na zewnątrz, parasole się nie przydadzą. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo też sprzyjające, a ciśnienie mocno w górze. Za to po południu na mapach już przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie od 21 do 23 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
8: Ale to będzie środa i dobrze, że w tę środę wjechaliście razem z RMF Max. Dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber.
9: Natalia Kawałek.
10: Mateusz Marek.
9: To byliśmy my!
8: Ale spokojnie, hity zostają przecież, nie?
10: Fajnie ludzie. Było. Fajnie. Jutro też będzie fajnie.
9: Mateuko, ale obiecujesz, że będzie fajnie? Obiecujesz?
10: Przysięgam, obiecuję na oba małe paluszki.
9: Okej. Okay.
8: A już teraz.
9: Pinky promise.
8: Sorry, papi.

A w kategorii beat wkręcający się w głowę, to tutaj Whitior poszedł naprawdę przegrubo z tą nowością w RMF Max White 2115. Po prostu to coś, mam nadzieję, że wy też złapiecie to coś, a właściwie to zrobimy to razem. No właśnie, bo dzisiaj razem, jak zawsze do 12 czas spędzamy. Przemek Kubera z wami na posterunku, to jest Byle do obiadu. Fajnie, że jesteście. Serwis.

jak się szkoła zaczyna, no to pewnie już można zacząć planować pierwszą szkolną dyskotekę, co? A ta nuta to pewnie na wielu dyskotekach hulała. Katy Perry, California Girls, to jest RMF Max. Bardzo ładnie, miejmy nadzieję, zahula Korona Kielce dzisiaj wieczorową porą na wyjazdowym starciu w Łodzi. Gramy z tamtejszym Widzewem w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Puchar Polski to są rozgrywki, które akurat całkiem w tym starciu w Łodzi. Gramy z tamtejszym Widzewem w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Puchar Polski to są rozgrywki, które akurat

0: No trochę tam ta kasa tutaj zalega. To jest dokładnie Casa de Palma, czyli zabawa w RMF Max, w której możecie zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych. A nawet jak nie kasę, to sprzęty, maszynkę do lodów, do popcornu, głośnik JBL Bar, 5 stów, Instax, woda kokosowa, kokonat, zapas oczywiście tej wody. Tak się bawimy. Casa de Palma. Sprawdźcie szczegóły na rmfmax.pl. Można wejść do zabawy też SMS-em. Jedno hasło Max wysłane na 7327 już was do gry o 15 koła wprowadza. Taki SMS kosztuje 3,69, a 15 koła może wam ogarnąć. Max na 7327. Max.
1: Reklama. Mega okazja.

0: odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj wagę, zyskaj odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
1: Polecam. Olga Chaińska.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Radom, Słowackiego 84.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
9: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: Siema, tu Dawid Pian.

Co w pogodzie dla regionu świętokrzyskiego? Już sprawdzamy. Zachmurzenie umiarkowane z przewagą słońca i tak zapowiada się to przed południe. Na razie bez opadów deszczu, więc jeśli wychodzicie na zewnątrz, parasole się nie przydadzą. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo też sprzyjające, a ciśnienie mocno w górze. Za to po południu na mapach już przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie od 21 do 23 kresek.

A co tam, środę już mamy, to sobie delikatnie szalejemy muzycznie. Britney Spears i Toxic w RMF Max. Godzina 10:00. Przed nami flash prognoza pogody, to punktualnie o pełnej, a po 10:00 będę wam opowiadał i tłumaczył i uspokajał, dlaczego nagle w najbliższych dniach w Kielcach i w okolicach pojawi się bardzo dużo zagranicznych gości. I mówiąc dużo, mam na myśli naprawdę bardzo dużo, więc stolik w knajpie to trzeba będzie rezerwować z delikatnym wyprzedzeniem, to na pewno. Będziemy także zaglądali na bulwary nad Nidą w Pińczowie. Tam co prawda jeszcze niewiele się dzieje, ale się zadzieje. O tym wszystkim po 10:00 w RMF Max. Bądźcie z nami koniecznie. To jest Byle do obiadu. To jest nowość RMF.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
8: Z tej strony Krzychu.
9: Sylwia.
10: We are the Swedish House Mafia.
11: Hey, this is Taylor Swift.
12: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Na zegarach 10:00, czas na flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. RMF Max, jesteśmy na bieżąco z tym, co na drogach regionu. Uważajcie na 42 w miejscowości Brody. Droga jest zablokowana. Osobówka zderzyła się z ciężarówką i jedna osoba zginęła. Będą zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Zaproponowało je Ministerstwo Sportu i Turystyki. A co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
17: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy.
16: Tyle, Igor Skrzypek.
18: Słuchacie RMF Max.
16: Kielce ponownie stają się centrum literatury i kultury. Jutro startuje 6. Festiwal Herlinga Grudzińskiego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Obecność.
19: Obecność jest obecna w twórczości naszego patrona, Gustawa Herlinga Grudzińskiego. W ubiegłym roku mówiliśmy o samotności. To jest jak gdyby odpowiedź też na ubiegłoroczne hasło. W ubiegłym roku rozmawialiśmy o samotności, a w tym roku o obecności. Te dwa tematy się ze sobą łączą. To także temat opowiadania poświęconego Herlingowi Grudzińskiemu, gdzie wpłynęły prace nawet z Afryki czy Japonii na ten konkurs.
16: Tłumaczy Anna Żmudzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Festiwal potrwa do 14 września. Do tematu będziemy jeszcze dziś wracać, więc słuchajcie nas na bieżąco. Ze stolicy regionu przenosimy się na Ponidzie. Tereny nad Nidą w Pińczowie czekają duże zmiany. Gmina otrzyma ponad 8 milionów złotych unijnego wsparcia na projekt Bulwary nad Nidą. A co powstanie w tym miejscu?
5: Na miejscu powstanie plaża z boiskiem, pływający pomost oraz strefa wypoczynku.
8: odpoczynku. Zaplanowano też parking z miejscami dla samochodów i kamperów oraz kontener sanitarny. Przestrzeń uzupełnią drewniane wiaty i miejsce na ognisko. Nowe bulwary mają przyciągnąć mieszkańców i turystów.
16: Info zebrał nasz reporter Marcin Różyc. A teraz szybkie info z Końskich. Zakończyła się modernizacja zakładu opiekuńczo-leczniczego. Po rozbudowie jest teraz 61 miejsc dla pacjentów. Sale są bardziej komfortowe, jasne, z dużymi oknami i dostępem do tarasu. Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono również sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz poprawiono infrastrukturę techniczną i informatyczną, co ma usprawnić opiekę nad pacjentami. NGO i grupy nieformalne z powiatu jędrzejowskiego, dajcie głośniej. Jeśli chcecie zdobyć do 10 tysięcy złotych z programu Czar Świętokrzyskich Inicjatyw, ale nie wiecie, jak to zrobić, przyjdźcie na spotkanie informacyjne. To w poniedziałek o 15 w starostwie powiatowym.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Przedpołudnie w Kielcach słoneczne i przyjemne. Termometry też cały czas pokazują coraz wyższe wartości. Do południa w granicach 18 kresek temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego słaby do umiarkowanego wiatr z zachodu i południowego zachodu. Warunki biometeo sprzyjające, a ciśnienie cały czas idzie w górę. Maksymalnie dzisiaj na termometrach od 21 do 23 stopni. Późnym popołudniem może przelotnie popadać, więc bierzcie to pod uwagę. Wtedy też większe zachmurzenie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Hity na
11: jakoś tak od razu lżej człowiekowi, jak w pracy na zegarze zobaczy dwucyfrówkę z przodu. Już po 10 w RMF Max to cały czas byle do obiadu. Przemek Kubera z wami. No ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że do końca pracy jeszcze sporo czasu pozostało, ale wspólnie to jakoś tak przyjemniej. Mam nadzieję, że też tak to czujecie. Temper City na dobry rozpęd w tę nową godzinę w pracy. Self Aware to jest świeżynka u nas.

Dokładnie to, co lubimy w RMF Max robić najbardziej, czyli brać zupełnie nowiutkie brzmienia, a potem mieszać je z tymi odrobinkę, ale tak tylko odrobinkę starszymi, które cały czas jakieś emocje w nas budzą. Co o Tobi Romero, Fly High w RMF Max zadami. Ja po raz drugi dzisiaj odniosę się do sytuacji pod tytułem dyskoteka szkolna. A jak przychodził czas na tego wolniaka, ten numer, przy którym trzeba się było odważyć, podejść, zapytać, to bardzo często to był właśnie ten kawałek 1-8-L. Jak zapomnieć? W RMF Max już teraz. To ja bym na wszelki wypadek uprzedził szefa i wszystkich współpracowników, że będziemy to śpiewać i to na całe gardło i niezależnie od tego, gdzie pracujemy. Umowa stoi? No to lecimy.

0: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
1: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
4: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: I po reklamie.
8: RMF Max.
9: RMF Max.

w świat rejwów się no, generalnie wybrać. Jeszcze miejsce nie jest ogłoszone, ale wiemy, że kielecka scena East Core Rave zaprasza na bardzo przyjemne rejwowe brzmienia 12 września. To jest kolejna sobota, godzina 19. W niedzielę, w kolejnym tygodniu, 13 września, Ryszard Mazur z najnowszym programem Immortale w aplauzie się pojawi.

0: reklama.
1: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: W Kielcach i regionie niemal przez cały dzień zachmurzenie umiarkowane z przewagą słońca. Wiatr słaby z zachodu i południowego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać. Maksymalnie na termometrach od 20 stopni na północy po 23 na południu regionu. Do tego możliwe przelotne opady deszczu, ale według synoptyków dopiero późnym popołudniem i wieczorem. Wtedy też większe zachmurzenie. Sprawdzamy na koniec warunki biometeo. Ciśnienie mocno w górze, biometr obojętny.

Może być milutko i może człowiek fajnie, przyjemnie, sprawnie, w dobrym towarzystwie dobić do południa. Da się. Zara Larsson, Lush Life w RMF Max, 12 za chwilę. Wracam do was jutro po godzinie 9. Przemek Kubera, dzięki za dziś, a za chwilę maksowe stery, przejmuje duet i wszystko gra, czyli Irek Jakubek i Asia Meus. Nawet jeżeli do końca u was wszystko jeszcze, podkreślam, jeszcze nie gra, to za chwilę na pewno zagra. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
3: Polecam. Olga Chaińska.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Jest 12:00, czas na najnowsze newsy w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na flash. Komisja Europejska zabrała głos w sprawie transportu turystów końmi do Morskiego Oka. Co prawda nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w tej sprawie, ale przypomina o zakazie narażania pracujących zwierząt na zbędne cierpienie.
8: Artykuł 13 unijnego traktatu uznaje wprawdzie zwierzęta za istoty czujące i nakazuje uwzględnić ich dobrostan. Nie daje jednak Komisji Europejskiej kompetencji do regulowania każdej działalności z użyciem zwierząt. Dlatego w przypadku koni z Morskiego Oka to polskie władze muszą ocenić, czy są one właściwie chronione.
7: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Od wczoraj sytuacja się zmieniła. Konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza.
5: Słuchacie RMF Max.
7: Szykuje się kolejna nowa droga w regionie, a my mamy dla Was najnowsze info. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę pierwszego etapu obwodnicy Chmielnika. Nowy odcinek będzie miał ponad 3 km długości, a szczegóły zna reporter RMF Max Marcin Różyc.
9: Trasa ma połączyć miejscowość Holendry, która znajduje się przy Krajowej 70C8 z Krajową 73 w Chmielniku. Ominie miasto od południowego zachodu. W ramach inwestycji powstaną dwa ronda, skrzyżowanie z drogą powiatową Chmielnik Śladków Duży oraz dwa przejścia dla zwierząt.
10: Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje inwestycję w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych.
9: Mówi Małgorzata Pawelec-Bura z Kieleckiego Oddziału GDDKiA. Otwarcie ofert zaplanowano na 12 października.
7: Dzięki za relację. Świętokrzyskie z kolejną kasą z funduszy europejskich. Tym razem blisko 46 milionów złotych zostanie przeznaczone na projekt Ochrona bioróżnorodności w Kielcach. Ma to poprawić stan środowiska naturalnego w mieście i wzmocnić działania na rzecz ochrony lokalnej przyrody. Prace mają być skończone do 2029 roku. Choć rok szkolny już się zaczął, mamy dobre info dla mieszkających w Sandomierzu, którzy nie zdołali zapisać dzieci do przedszkola. Tam działa już nowa, niepubliczna placówka integracyjna Jaś i Małgosia. Przedszkole oferuje wsparcie specjalistów, logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego i fizjoterapeuty. Na miejscu prowadzone są bezpłatne zajęcia sportowe i taneczne, finansowane z dotacji unijnych. Są ostatnie wolne miejsca. We fleszu w samo południe wracamy do festiwalu Herlinga Grudzińskiego, który startuje jutro w Kielcach. W programie są spotkania z pisarzami, dziennikarzami i artystami z całej Polski.
11: Kielce czytają i to jest najważniejsza informacja. Ale nie tylko Kielczanie biorą udział w festiwalu, bo już jest to sprawdzona marka. Przyjeżdżają osoby zarówno z Gdańska, Gdyni, ale też z drugiej strony z Zakopanego czy Lublina, Rzeszowa. I to nas bardzo cieszy, ponieważ jest to festiwal słowa. Tutaj rozmawiamy o literaturze.
7: Zaprasza Anna Żmudzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
12: Lepiej wiedzieć.
5: Lepiej.
12: Pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Południe za nami. Czas sprawdzić najnowsze prognozy dla Kielc i województwa świętokrzyskiego. Nadal sporo słońca i lekkie zachmurzenie. Na razie bez opadów deszczu, więc parasole wam się nie przydadzą. Do tego wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, więc też nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo sprzyjające, a ciśnienie mocno w górze. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, od 20 na północy do 23 na południu. Wieczorem od 13 do 16 kresek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Hity na maksa.
15: Świetna wiadomość od nas na dzień dobry. Jest szansa, że na drogach będzie trochę bezpieczniej.
16: Poseł Mejza stracił prawo jazdy. Oficjalnie zabrano mu dokument za punkty.
15: Za głupotę. Max. Asia Meus, Irek Jakubek. Tylko prawo jazdy mamy B. Wszystko inne, Max.

0: Bez końca. I tu się z panem Oskarem nie zgodzę, że bez końca, bo tylko do końca tygodnia łatwa kasa w RMF Max 15 tysięcy złotych. Uwaga, teraz pokazuję na ciebie. Dla ciebie 15 tysięcy złotych.
1: I dla ciebie też może być to 15 tysięcy, tylko się trzeba zgłosić najlepiej hasłem Max pod 7327 właśnie teraz, bo teraz taki SMS daje wam 500 szans.
0: Najbardziej się opłaca wysłać Max na 7327 razy 500, mnożymy każde zgłoszenie.
1: Trwa runda super okazji. Max pod 7327.
2: Reklama.
3: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
3: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

Lidl, tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
7: AI,
6: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.

0: Pogoda chciałaby być tak dobra, jak to, co dla was gramy.
1: Chciałaby.
0: Prognoza już za chwilę, bądźcie blisko. RMF Max.
2: Reklama. No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
13: Szkoły pełne talentów!
12: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.
18: Magda. Ja też dołączam, jestem Małgośka.
19: Hey, this is Calvin Harris.
20: Siemano, z tej strony White 215.
21: Siemano.

0: powieje czy poleje. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Dzisiaj w Kielcach i regionie maksymalnie od 20 do 23 stopni, do tego zachmurzenie umiarkowane, ale jednak z przewagą słońca. Może przelotnie popadać, to późnym popołudniem i wieczorem, więc jeśli macie jakieś plenerowe plany, warto się przygotować i przede wszystkim wziąć ze sobą parasol. Wiatr z zachodu i południowego zachodu umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. W pogodzie sprawdzamy teraz warunki biometeo, ciśnienie powyżej normy, biometr korzystny, więc nastrój też powinien dopisywać.
0: Już za chwilę wracamy z hitami.

0: pracuje się trochę lepiej, prawda? Gra RMF Max.
1: Gra i dba o to, żebyście wiedzieli, że nas oszukują, a nie lubimy być oszukiwani.
0: Bardzo nie lubię.
1: Firmy, które zmniejszyły wagę produktu, a nie zmieniły ceny ani opakowania, będą miały kłopoty.
0: I bardzo dobrze, bo kilka serników się nie udało, wyszły za mało czekoladowe, po tym jak się okazało, że jednak tabliczka nie ma 100 gramów, tylko 80.
1: To nie jest śmieszne.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe m.in. pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: I po reklamie.
7: Tu Martyna.
8: Jestem Kuba. Dołączam.
9: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
10: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
11: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Na zegarach 14, czas na flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Od dziś dzieciaki z podstawówek mają zakaz korzystania ze smartfonów. O tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, decydują poszczególne placówki.
15: Tak naprawdę zakaz niekorzystania z telefonów będzie obowiązywał wtedy w szkole, kiedy zmiany będą wprowadzone w statut szkoły. Na chwilę obecną są to przede wszystkim informacje przekazywane przez nauczycieli, wychowawców do uczniów, do rodziców i prośba o respektowanie tego.
14: Mówiła Katarzyna Smolińska, dyrektor stołecznej podstawówki.
16: Słuchacie RMF Max.
14: Oszuści nie śpią. Przekonała się o tym mieszkanka powiatu skarżyskiego, która straciła ponad 40 tysięcy złotych, dając się nabrać na internetową ofertę przy składaniu długopisów. Kobieta podała swoje dane i numer telefonu przez media społecznościowe i robiła przelewy na wskazane rachunki. W zamian obiecywano wypłatę wynagrodzenia i dostawę towaru, które nigdy nie nastąpiły. Sezon letni nad wodą zakończony, a dla miłośników pływania zostają baseny. Jeśli jednak nie czujecie się w tym dobrze, że warto skorzystać z lekcji. Kieleckie baseny startują z zapisami na kursy. Do piątku możecie zgłosić się do orki, delfina i foki. Ćwiczenia prowadzone są zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych na dużych i małych basenach w różnych godzinach popołudniowych. Zapisy przyjmowane są stacjonarnie i telefonicznie u instruktorów, a szczegółów szukajcie na stronie Urzędu Miasta. Zostajemy w temacie wody, więc teraz szybki rzut oka do powiatu sandomierskiego. Szykują się zmiany nad zalewem w Koprzywnicy. Gmina dostała na ten cel niemałą dotację. To niemal 1 800 000 złotych.
17: Zmodernizowany zostanie zbiornik retencyjny. Pogłębimy dno. Również planowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu, a więc to będzie modernizacja tej drogi wjazdowej, modernizacja i budowa parkingu, montaż zjeżdżalni, pływającej platformy oraz wykonanie boiska dla e-sportów plażowych.
14: Informuje burmistrz Koprzywnicy Aleksandra Klubińska. Prace budowlane planowane są na przyszły rok. Kielce na kilka dni zamienią się w prawdziwą stolicę literatury. Już jutro rusza festiwal Herlinga Grudzińskiego. Będą pisarze, artyści, muzyka i rozmowy o tym, co dziś naprawdę łączy. Pierwsze spotkanie już jutro.
18: Jesteśmy w przestrzeni miejskiej, zarówno w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. W najbliższy czwartek zapraszamy Państwa do galerii handlowej, gdzie będzie spotkanie o 17.30 z Natalią De Barbaro, psycholożką, terapeutką, autorką podcastów i co najważniejsze, książek.
14: Mówi Anna Żmudzińska z Biblioteki Publicznej. Kulturalnej. Na koniec coś dla starszych słuchaczy. Ruszył konkurs Świętokrzyskie Asy dla aktywnych seniorów z województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje prace w formie literackiej, dziennikarskiej lub krótkiej rolki na Facebooku z oznaczeniem Świętokrzyskie Asy i profilu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Udział jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmowane są mailowo na konkursy@kielce.uw.gov.pl lub tradycyjną pocztą.
12: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Zachmurzenie umiarkowane, czyli trochę słońca, trochę chmur, a do tego przelotne opady deszczu. Tak zapowiadają się najbliższe godziny w Kielcach i województwie świętokrzyskim. Maksymalnie na termometrach od 20 na północy, 21 w centrum do 23 na południu. Wiatr słaby z zachodu i południowego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo nadal dobrze na nas wpływają. Ciśnienie mocno w górze, biometr korzystny. Wieczorem od 13 do 18 stopni, w nocy spadki do 13, wtedy może też popadać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
19: Po 14 na zegarach RMF Max. Tę godzinę dedykujemy tym, którzy przyszli dzisiaj do pracy, ale nie tylko po to, żeby pracować, ale by sobie odpocząć od tego, co mają w domu.
20: Max. Trochę mnie przeraża to, że mamy tak samo, Irek.
19: Czytamy też w waszych myślach. Asia Maus, Irek Jakubek.
20: Dzień dobry.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Sorry, papi, dzień w pracy jeszcze się nie kończy. Na szczęście jest RMF Max.
1: Rzecz, na punkcie której oszalał nie tak dawno temu cały Instagram.
0: Tak.
1: Zaćmienie słońca.
0: A, faktycznie.
1: I wiemy, co w tym czasie zaćmienia robiły zwierzęta. Okazuje się, że lwy, które były w zoo, były wyraźnie zaniepokojone.
0: No tak, szefa martwią takie rzeczy.
1: To prawda.
0: Szef zwierząt.
1: Samiec sitatungi sawannowej, to jest taka sarenka sawannowa, dobierał się do swojej samicy, a to się u nich dzieje zazwyczaj tylko rano.
0: Albo wtedy, kiedy gaśnie słońce, znaczy światło. Akurat to było zaćmienie słońca.
1: A szympansy w ogóle nie zareagowały, żyły sobie jak gdyby nigdy nic.
0: No i właśnie dlatego szympansy z tej całej ekipy są najbardziej człowiekokształtne.

0: 15 tysięcy złotych. Cały czas jest do wzięcia tu w RMF Max. Jak chcecie pomnożyć swoje szanse, www.rmfmax.pl, tam klikamy.
1: Proszę wchodzić, klikać, a w internecie przy okazji na pewno wam wyskoczy dom Michała Wiśniewskiego. Dzisiaj jest absolutnie wszędzie, bo to jest podpisany dom. Michał na płocie ma napisane Michał Wiśniewski.
0: Tak, podpisał sobie nowy dom, bo jak sobie starego nie podpisał, to mu komornicy zabrali.
2: Max. Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
2: I po reklamie.

0: Wiewiórka podarowała nam właśnie tę nowość. Poza tobą nic.
1: Nowości też na szkolnych stołówkach w kategorii obiady. Jeden dzień obowiązkowo ma być dniem warzywnym.
0: Tylko jeden dzień?
1: Tylko.
0: W szkole jeden dzień warzywny. Ja bym chciał, żeby był codziennie dzień warzywny. Zwłaszcza jak cię o coś pytają, a ty nie wiesz. I wtedy odpowiadasz: pomidor.

0: Moonlight i Fordo, Alabama 10, to jest taka mocna alabamska dycha.
1: A u nas przyjemna 20, ponad 20 w całym kraju i o tym w prognozie pogody sprawdzajcie tę najbardziej aktualną już za chwilę.
2: Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Has dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz

0: najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Teraz w Biedronce.

0: Krakowita, Łączka lub Łowickie. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Asia,
3: Ania,
2: Martyna.

0: Zachmurzenie umiarkowane, czyli trochę słońca, trochę chmur, a do tego przelotne opady deszczu. Tak zapowiadają się najbliższe godziny w Kielcach i województwie świętokrzyskim. Maksymalnie na termometrach od 20 na północy, 21 w centrum do 23 na południu. Wiatr słaby z zachodu i południowego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo nadal dobrze na nas wpływają. Ciśnienie mocno w górze, biomet korzystny. Wieczorem od 13 do 18 stopni, w nocy spadki do 13, wtedy może też popadać.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: a po polsku Harry Styles. Wystąpił przed chwilą w RMF Max.
1: Dla całej naszej maksowej ekipy wylosowałam teraz ciasteczko z mądrością i uwaga, czytam mądrość.
0: Proszę.
1: Potrzeba 2 lat, aby nauczyć się mówić, 50, aby nauczyć się milczeć.
0: Nas to nie dotyczy, będziemy jutro po 12. Irek Jakubek, Asia Meus. Ciao, ciao!

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
6: Kielce, Zagnańska 27.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Jest 15, to czas na Flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. Kolejny wypadek na drogach naszego regionu, tym razem S7 w miejscowości Brzegi na odcinku Kielce-Jędrzejów. Osobówka uderzyła w bariery energochłonne, przez to zablokowany jest prawy pas w kierunku Krakowa. Kolejne 3 osoby zostały zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto. Poinformował o tym w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Więcej o dzisiejszej akcji służb Krzysztof Zasada.
1: Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Jednocześnie policjanci z CBZ byli w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Tam zabezpieczali dokumentację dotyczącą kontaktów i postępowań w sprawie Zonda Krypto.
0: Zatrzymane osoby mają być przewiezione do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
2: To jest RMF Max.
0: Wystartowała kampania Made in Kielce, która ma na celu zachęcić młodych ludzi do pozostania w mieście, powrotu do niego lub wyboru Kielc jako miejsca do życia i rozwoju. Kluczowym elementem są autentyczne historie osób związanych z miastem. W ramach akcji powstaną m.in. krótkie materiały wideo, podcasty, portrety bohaterów oraz przewodnik dla nowych mieszkańców z praktycznymi informacjami o mieście. Kampania jest częścią projektu Urban Lab Miasto dla Młodych, finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Materiały będą publikowane na kanałach Urban Lab Kielce. Zostajemy w Kielcach. Najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, światowe firmy i przede wszystkim mnóstwo premier. W przyszłym tygodniu Kielce będą miejscem, gdzie po raz pierwszy pokazanych zostanie wiele nowych rozwiązań dla armii, a na targach pojawi się ponad 1000 wystawców.
3: Szykuje się parę premier, jeśli chodzi o polskie firmy, zarówno w spółkach należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i wśród producentów prywatnych. Bardzo oczekiwany jest na przykład nowa edycja drona napędzanego silnikiem rakietowym Gradius 2. Produkowanego przez grupę WB, czy też nowego ciężkiego bojowego wozu piechoty produkowanego przez Hutę Stalową Wolną. No oczywiście będzie pokazana w ramach dużego stoiska Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
0: Zaprasza Andrzej Mochoń, prezes targów Kielce. MSPO startuje 8 września i potrwa 4 dni. 150 osób otrzymało nagrody za promowanie świętokrzyskich atrakcji. To w ramach zabawy Świętokrzyski Podróżnik Europejski. Trzeba było odwiedzić przynajmniej 5 miejsc, zebrać pieczątki i dostarczyć je do Urzędu Marszałkowskiego. A co najbardziej się podobało?
4: Co ciekawego widziałeś u nas w województwie? Gdzie byłeś?
5: W Parku Legend. Super było.
4: Co ci się podobało?
5: Latanie na miotle.
6: Oj, bardzo fajnie. Taka większa motywacja, żeby spędzić czas z dziećmi, pokazywać im województwo świętokrzyskie.
4: Trochę chyba na co dzień nie ma czasu, żeby się tutaj po własnym rejonie nie pokręcić.
6: Dokładnie, była większa mobilizacja. Byliśmy też w muzeum tutaj narodowym w Kielcach. O, też mieliśmy okazję właśnie, żeby z trójką dzieci sobie zobaczyć.
0: Z uczestnikami rozmawiał Marcin Różyc. W tym fleszu to już wszystko. Teraz czas na sport, który przedstawi Krzysiek Chwaliński.
2: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flesz sportowy. Na początek piłka nożna. W piłkarskim świecie zamknięto okno transferowe w najsilniejszych ligach świata.
8: Najbardziej spektakularny z pewnością, bo i najdroższy był transfer Enzo Fernandeza z Chelsea do Manchester City. Argentyński wicemistrz świata kosztował rekordowo około 150 milionów euro. City jeszcze dorzuciło prawie 70 milionów euro za reprezentanta Senegalu Illimane Ndiaye, który grał w Evertonie. Barcelona natomiast w końcu ma nowego napastnika, Gabriela Jesusa z Arsenalu.
7: Mówił Cezary Dziwiszek. W rodzimej Ekstraklasie transfery potrwają do 9 września. Teraz siatkówka i to na najwyższym poziomie. Jutro Polki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy przeciwniczkami Holenderki.
9: Kompletny zespół, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że jak zagramy swoją siatkówkę, na spokojnie to wygramy.
7: To nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz jutro o 15.
10: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
0: Według speców od pogody niemal w całym województwie świętokrzyskim może przelotnie popadać, a do tego na zachodzie prognozowane burze. Od 20 do 24 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu. Jeśli chodzi o zachmurzenie, też trochę słońca, trochę chmur, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Warunki biometeo cały czas sprzyjają. Wieczorem od 13 do 16 kresek, w nocy spadki do 11, jutro podobna aura.
11: Dzień dobry, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Witamy się po tej piękniejszej stronie godziny 15, jak zawsze.
12: 4 minuty po czwartej, tak. Siwek i Borycka po tej stronie.
11: Matko Borycka, rok szkolny się zaczął, a ty 15 z 4 mylisz.
10: Faktycznie. Ale wiesz, co jest super? Że nie musiałam dzisiaj iść do szkoły.
11: To jest super. A wszyscy, którzy byli, niech dają głośniej RMF Max, bo to Temper City i Self Aware. Podniesiemy nastroje.

0: Absolutnie kocham ten numer.
1: Ja wiem.
0: W sportowym samochodzie, jak robisz redukcję i gaz, to właśnie też jest takie łapa. Bardzo fajne.
1: Jakie ty masz doświadczenie ze sportowymi autami? Ciekawa jestem.
0: Czasem mnie mijają na ulicy.
1: No właśnie, chyba takie co najwyżej. 10:50 to jest kanał nadawczy w RMF Max. A ponieważ pewnie jeszcze was zastaliśmy w pracy o tej porze, a może sobie już wracacie, to jest proste pytanie, a czasem bardzo trudne.
0: Za co kochasz swoją robotę? A to wszystko w związku z tym, że powraca zabawa zawodówka i my spróbujemy ustalić, jaką pracę wykonujecie. Tylko, że no właśnie, w tym celu musicie nam najpierw napisać, za co ją kochacie i broń Boże nie pisać, co to za praca.
1: Tak jest. Trzeba jakoś te informacje sprytnie zataić. Czekamy na wiadomości na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę.
0: Jak na Messengerku wyszukacie RMF Max, to się trzeba przeklikać na strony, żeby nas znaleźć.

0: Alan Walker i Ava Max w RMF Max, 19 po trzeciej. No wiadomo, pracy się lubi za różne rzeczy. My cały czas na Messengerze czytamy, za co lubicie swoją pracę. Można jeszcze się zgłaszać, ale wiadomo, że od pracy to lepsze są pieniądze bez pracy.
1: A, no właśnie, nie ma nic lepszego niż pieniądze bez pracy. No bo ja nie poznałem jeszcze człowieka, który by mi powiedział, no ja to bym więcej już zarabiać nie chciał.
0: No to wiadomo, że zawsze się coś tam przyda jeszcze do domowego budżetu, szczególnie na początku miesiąca, więc jak już macie ten telefon w dłoni teraz, to warto wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo rundę bonusową teraz odpalamy w zabawie Casa de Palma.
1: I jeżeli wyślecie jednego takiego SMS-a, to my go traktujemy jak 560 SMS-ów.
0: Tak. Z tym mechanizmem pewnie jesteście już dobrze obeznani, jak słuchacie RMF Max, więc wiecie, że warto, tym bardziej, że no już niedługo będziemy dzwonić, także to jest w sumie ostatni dzwonek dzisiaj szkolny, żeby się zgłosić. MAX na 7327, nawet 15 tysięcy złotych dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
2: Reklama. Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl
4: Osych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach.

0: Alan Walker i Ava Max w RMF Max, 19:03. No wiadomo, pracy się lubi za różne rzeczy. My cały czas na Messengerze czytamy, za co lubicie swoją pracę. Można jeszcze się zgłaszać, ale wiadomo, że od pracy to lepsze są pieniądze bez pracy.
1: A, no właśnie, nie ma nic lepszego niż pieniądze bez pracy. No bo ja nie poznałem jeszcze człowieka, który by mi powiedział, no ja to bym więcej już zarabiać nie chciał.
0: No to wiadomo, że zawsze się coś tam przyda jeszcze do domowego budżetu, szczególnie na początku miesiąca, więc jak już macie ten telefon w dłoni teraz, to warto wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69, bo rundę bonusową teraz odpalamy w zabawie Casa de Palma.
1: I jeżeli wyślecie jednego takiego SMS-a, to my go traktujemy jak 560 SMS-ów.
0: Tak. Z tym mechanizmem pewnie jesteście już dobrze obeznani, jak słuchacie RMF Max, więc wiecie, że warto, tym bardziej, że no już niedługo będziemy dzwonić, także to jest w sumie ostatni dzwonek dzisiaj szkolny, żeby się zgłosić. MAX na 7327, nawet 15 tysięcy złotych dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
2: Reklama. Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd?
3: Bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
5: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoły.pl.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
11: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Marian, o czym myślisz?
15: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
15: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF

0: Dub Dogs w RMF Max. Już za 22 minuty będzie 16. Dziś jeszcze zadzwonimy spróbować komuś rozlosować 15 tysięcy złotych i na ten moment czekam mocno.
1: Tak jest, ale wcześniej sprawdźmy, co w pogodzie, żeby być gotowym na każde warunki. Max. Najświeższa prognoza za chwilę. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!

0: wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

Według speców od pogody niemal w całym województwie świętokrzyskim może przelotnie popadać, a do tego na zachodzie prognozowane burze. Od 20 do 24 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu. Jeśli chodzi o zachmurzenie, też trochę słońca, trochę chmur, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Warunki biometeo cały czas sprzyjają. Wieczorem od 13 do 16 kresek, w nocy spadki do 11, jutro podobna aura.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. Może wam się wydawać, że słyszeliście ten numer w tym samym świecie 3 dni temu, ale to nie był ten sam świat. Ja mam wrażenie po prostu, że 1 września nastąpiło jakieś magiczne zwolnienie blokady, tak. I nagle zaczęliśmy żyć po prostu tematami typu zmiana czasu, aha, jaka będzie pogoda zimą, aha, po ile dynie. No jakby zupełnie nowa rzeczywistość się odblokowała.
1: Odblokowaliśmy nową planszę po prostu w tej grze.
0: Mhm.
1: I to dobrze, słuchajcie, bo to znaczy, że zbliżamy się do końca tej gry, a na końcu tej gry jest oczywiście premia końcoworoczna.
0: Jej!
1: No i po drodze jeszcze będzie godzina 16, kiedy to Flash i prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
2: RMF Max. RMF Max. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
6: Polecam. Olga Chaińska.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5-litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Wybiła 16. Czas na popołudniowy flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Akcja służb w PKOL-u i UOKiK-u. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli dokumentację w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Jak informowaliśmy przed godziną, zatrzymano też 3 kolejne osoby.
1: Wszystkie 3 osoby zostały zatrzymane w swoich domach. 2 kobiety zatrzymane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Nie wiadomo na razie, jaki mają status w tej sprawie. Prokuratura podaje jedynie inicjały zatrzymanych. Wiadomo, że w czasie przeszukań zabezpieczono mienie o znacznej wartości, biżuterię, zegarki, samochody, a także gotówkę.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
0: W popołudniowym fleszu sprawdzamy, co nowego w regionie. Przenosimy się do Masłowa II, gdzie oficjalnie otwarto nowoczesny, wielofunkcyjny budynek. Działa tu już filia żłobka samorządowego Raj Maluszka oraz oddział przedszkolny szkoły podstawowej w Masłowie. Świetlica podlega pod Centrum Edukacji Szklany Dom i będzie miejscem spotkań zespołu Nowe Masłowianki oraz organizacji zajęć dla różnych grup wiekowych. Obiekt jest energooszczędny i ekologiczny, wyposażony w niezbędne udogodnienia, m.in. osobne kuchnie, windę i przestrzenie do spotkań. Budowa kosztowała 6,5 miliona złotych, a inwestycja została sfinansowana z rządowych programów Polski Ład i Maluch Plus. A z Masłowa szybko przechodzimy do Chęcin. Trwa tu przebudowa kolejnego 150-metrowego odcinka ulicy Słonecznej w Wolicy. Prace obejmują układanie nowej, poszerzonej do 4 metrów jezdni bitumicznej, wykonanie obustronnych półmetrowych poboczy oraz nowych zjazdów na posesję. Inwestycja realizowana jest od końca istniejącej nawierzchni w kierunku terenów PKP. Po zakończeniu obecnego etapu ponad połowa ulicy Słonecznej będzie miała nową nawierzchnię, a to poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy mieszkańców. Za to jeśli planujecie wybrać się do Zagnańska, możecie odwiedzić nowoczesny kompleks turystyczny przy Dębie Bartek. W ramach drugiego etapu inwestycji powstał przeszklony budynek z restauracją, sklepikiem z pamiątkami, ogólnodostępnymi toaletami, pomieszczeniami biurowymi oraz tarasem widokowym. Nowością jest także tężnia Solankowa. Całość kosztowała blisko 8 milionów złotych, a to kontynuacja projektu, którego pierwszy etap zakończono w 2023 roku. Wtedy powstał parking, plac edukacyjny, ścieżka przyrodnicza, plac zabaw i strefa dla seniorów. Jeśli za to chcecie w jednym miejscu spotkać ludzi literatury, kultury, sztuki i mediów, musicie być w Kielcach. Jutro już startuje 6. Festiwal Herlinga Grudzińskiego, który zgromadzi gości z całej Polski. Będą rozmowy z pisarzami, dziennikarzami i artystami, ale też koncerty, debaty i warsztaty.
3: Rozpoczynamy z Natalią de Barbaro, natomiast w najbliższy piątek spotkanie z Wojciechem Manem, także Mateuszem Pakułą, pisarzem pochodzącym z Kielc, ale także doskonałym dramaturgiem. Będzie także spotkanie z kryminalistami, chociażby Igorem Brejtegandem,
0: wymieniała Anna Żmudzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Późne popołudnie w Świętokrzyskiem z przelotnymi opadami deszczu, a gdzieniegdzie możliwe także burze, więc jeśli planujecie jakieś aktywności na świeżym powietrzu, bierzcie to pod uwagę. Termometry nadal od 20 do 24, choć z każdą godziną te wartości będą spadać. Wieczorem coraz większe zachmurzenie od 13 do 16 stopni, w nocy też popada, wtedy spadki do 11. Za to jutro sporo słońca, ale też przydadzą się parasole, maksymalnie na skali w okolicach 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
6: Hity na maksa. 16 już minęła, moi drodzy, i my się zastanawiamy, co Wam się dzisiaj udało. Co się udało?
7: Co się udało?
6: Można się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max? I powiedzieć, tak jak ja na przykład dzisiaj przyjechałam sobie rowerem do pracy. Wii!
7: Ale udało zadowolona się. Boryna, lekko spocona, zadowolona Boryna. Wii!
6: Wii!
7: Ja się cieszę, że Boryna stoi Wii! Daleko. Wii!
6: To jest zabawa Wii w RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę. Co wam się dzisiaj udało?

0: Actually Bond w RMF Max. Oui, 12 minut po godzinie 16. Zabawa Wii polega na tym, że chwalicie się tym, co wam się dzisiaj udało, bo o tej porze już dzień można trochę podsumować.
1: No to przeglądamy osiągnięcia słuchaczy RMF Max.
2: Udało mi się podnieść ciśnienie mężowi w 3 sekundy. Oui!
0: Oui!
1: Wszyscy poza mężem mówią oui!
3: A udało mi się z samego rana zarysować auto przy wyjeździe z podwórka, także jej!
1: No, są tacy, co od dziecka lubili rysować i kontynuują to w dorosłości.
0: Tak jest.
4: Oui! Mi się dzisiaj udało spieprzyć drzwi, które po prostu kupiłem i zamontowałem. Oui!
0: Oui! Oui! Też mi się to kiedyś udało.
5: Udało mi się zdążyć do dentysty z córką zaraz po pracy. Oui! A za chwilę jeszcze na zebranie do drugiej córki do przedszkola. Oui! A potem jeszcze na kolejne zebranie do pierwszej córki, ale tym razem do kościoła. Jupi!
1: O tak, jak zbierzesz 3 Wii, to awansujesz na Jupi.
0: To się zgadza. Do zabawy Wii będziemy wracać jeszcze w RMF Max, a to Bausa i Magnetic.

0: Koniec pracy, czuć w kościach. Bones od Imagine Dragons w RMF Max. 18 po czwartej, a my cały czas sprawdzamy, co u was dobrego dzisiaj.
1: Jest po 16, udało mi się przeżyć w pracy, a dzień był okropny.
2: Mi dzisiaj udało się wyjątkowo, pierwszy raz, nie pamiętam jakiego czasu, wyjść punktualnie z pracy o godzinie 16. Wow!
3: Wow! Nie no, chodziło o Wii. Nie, jednak Wii. Prosimy o Wii. Cały czas można oczywiście wysyłać rzeczy, z których dziś jesteście dumni, które dziś wam się udały. Messenger RMF Max zakończycie na Wii.
0: I mamy nadzieję, że ktoś zaraz zrobi głośne Wii w finale zabawy Casa de Palma, bo on się pojawi już za chwilę i nie możemy się doczekać. RMF Max.
4: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
8: Polecam. Olga Chaińska.
9: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
19: Mega, mega.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
21: I po reklamie.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, proszę zbliżyć radio do okna, bo to zabawa Casa de Palma, a palmy lubią słońce.
2: Palmy lubią słońce, z tych palm też spadają kokosy z nagrodami. No i pora teraz zadzwonić do kolejnej szczęśliwej osoby, która takiego kokosa sobie zgarnie. Numer już mamy, kręcimy i czekamy sześć sygnałów.
1: Znaczy już Justyna powiedziała, że to będzie szczęśliwa osoba. Ja nie wiem, czy to będzie szczęśliwa osoba. Ja wiem, że ona będzie szczęśliwa po telefonie. Teraz może jeszcze nie jest.
2: No tak, no ręki pse nie dam uciąć, no.
1: Dwa sygnały za nami. Mhm.
3: Słucham.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Cześć, Paweł. Paweł, co robisz? Jak ci mija dzień?
3: Dobrze, akurat jestem w pracy.
2: A, jeszcze jesteś w pracy. No dobrze, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilkę, żeby pogadać, bo przed tobą piękna perspektywa jeszcze końcówki wakacji i nasze 26 palm, a w tych palmach... nagrody, w zasadzie pod palmami nagrody, które wypadną z kokosa. Są instaksy, są nagrody pieniężne, maszyny do lodów, ale też w jednej z palm kryje się 15 tysięcy złotych. No i teraz pytanie, którą palmę wybierasz?
3: 13.
1: Ale żeście szybko przeszli do rzeczy. Ja to chciałem z Pawłem pogadać jeszcze, bo on jakiś taki spięty się wydaje. Paweł, masz stresującą robotę?
3: Nie, akurat jestem na portierni i ja się nie stresuję.
2: No widzisz?
1: Ale trafiło.
2: No tak,
1: stresoodporny Paweł.
2: Człowiek szczęśliwy od razu, jak dzwonimy, tak?
1: Tak, Paweł, no, określiłbyś się jako człowieka szczęśliwego?
3: Myślę, że tak.
1: Bo tak debatowaliśmy z Justyną, czy się do kogoś szczęśliwego dodzwonimy, czy nie. Dobrze, Paweł, mówisz 13, tak?
3: Tak.
1: Czy to jest jakby coś, od czego możemy cię jeszcze odwieźć, zapytać, czy jesteś pewny?
3: Nie, jestem pewny.
1: Jesteś pewny, bardzo mi się to podoba. Tak. Pewny, spokojny, szczęśliwy Paweł, ale tu się trafiło. Dobra, to potrząsamy 13, tak? Dobra, trzęsiemy, spada i w kokosie z palmy numer 13 znajduje się...
2: maszyna do lodów.
3: To super.
1: Paweł,
2: czy na portier... ale mamy cię cały
1: poczekaj,
2: czas.
1: Bo Paweł, bo to jest pomysł na biznes. Jak na portierni jeszcze maszynę do lodów rozstawisz, to dodatkowy zysk masz.
3: No tak.
2: I wakacje mogą trwać przez całą jesień.
3: Tak.
2: Przy okazji, no fajnie, cieszę się, że słyszę uśmiech na twojej twarzy, bo to są rzeczy, które można usłyszeć. Więc Paweł, pięknego dnia ci życzymy, no i mamy nadzieję do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Zachęcamy wszystkich oczywiście do tego, żeby brać dalej udział w zabawie Casa de Palma. SMS pod 7327 o treści MAX za 3,69. Daję wam wejście do gry nawet o 15 tysięcy złotych, a i maszyna do lodów może wam wpaść w ręce.
2: No pewnie, jutro będziemy trzęść kolejnymi palmami, więc zgłoście się już teraz.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Run, Run River w RMF Max, a kolejne bangery już ustawione w kolejce, bo za chwilę po prognozie pogody będzie klasyk od Eminema Love the Way You Lie.
1: To dobrze, że rozkład jazdy jest znany. Słyszymy się za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w

0: Back Tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie 2.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Późne popołudnie w Świętokrzyskiem z przelotnymi opadami deszczu, a gdzieniegdzie możliwe także burze, więc jeśli planujecie jakieś aktywności na świeżym powietrzu, bierzcie to pod uwagę. Termometry nadal od 20 do 24, choć z każdą godziną te wartości będą spadać. Wieczorem coraz większe zachmurzenie od 13 do 16 stopni, w nocy też popada wtedy spadki do 11. Za to jutro sporo słońca, ale też przydadzą się parasole, maksymalnie na skali w okolicach 20 stopni.

0: MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. I ja wiem, że wielu z was może teraz sobie jechało, myślało, a co to jest? A ja bym się chciał dowiedzieć, jaki to ma tytuł, żeby sobie zapisać i wrzucić na moją playlistę, to ja powtórzę. MJ Deli, to się pisze MJ Deli i Deli Supreme.
1: Tak,
0: warto
1: to jest
0: zapamiętać.
1: Hicior prosto z internetu, niedawno mieliśmy jego premierę, a teraz to już nowość w RMF Max. Z nowych ważnych informacji przejmujemy Hiszpanię, słuchaj. Polacy kupili tylko w tym roku 2026, a przypomnę, że jest dopiero wrzesień, ponad 2000 mieszkań Polacy kupili w Hiszpanii.
0: Madre mia!
1: Aha. Ja mam pewne podejrzenia, że to może być efekt Roberta Lewandowskiego,
0: Przeprowadził i wszyscy za nim chcą.
1: Tak.
0: No to by teraz wychodziło na to, że Polacy przejmą Chicago.
1: A nie, czekaj.
0: Chwila. To już było.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
13: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
16: AI,
15: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Wybiła 17. Czas na Flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Ma być zdrowiej, bardziej roślinnie i z mniejszą ilością cukru. Nowe wytyczne dla szkolnych stołówek już obowiązują, stąd w menu na przykład gulasz z soczewicy.
2: Robimy tradycyjnie, czyli soczewicę, tutaj akurat nie trzeba moczyć, ale przepłukać, ugotować. Sos przygotowujemy też na bazie pasaty pomidorowej, dodajemy warzywa. Do tego jeszcze też zawsze dodajemy surowe warzywa.
1: Mówiła pani Natalia, kierowniczka stołówki Szkoły Podstawowej 407 w Warszawie. Państwowa Inspekcja Sanitarna już zapowiada, że będzie kontrolować, czy stołówki uwzględniły nowe wymagania w jadłospisach.
0: To jest RMF Max.
1: We Fleszu o 17:00 teraz info z ostatniej chwili. Przed Sądem Rejonowym w Kielcach ruszył proces przeciwko Aleksandrze Sobańskiej i Radomirowi Majewskiemu, oskarżonym o uszkodzenie mienia targu w Kielce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego we wrześniu ubiegłego roku. Według prokuratury mieli oni oblać stoisko izraelskiej firmy Elbis Systems kwasem masłowym i czerwoną cieczą. Oskarżeni nie przyznają się do winy, tłumacząc, że użyli nietoksycznej mieszanki wody z barwnikiem spożywczym w ramach pokojowego protestu przeciwko obecności Elbit na targach. Szkody spółki wyceniono na 6 tysięcy złotych. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 19 października. A skoro mowa o MSPO, to kolejna edycja tuż, tuż. Tysiące osób, setki firm i jedne z największych targów w historii Kielc. Do miasta przyjadą wystawcy i odwiedzający z całego świata, a to oznacza także większy ruch na drogach. Sprawdzimy, jak organizacja targów zbiega się z remontami S74 i czego kierowcy powinni się spodziewać.
3: Z jednej strony cieszę się bardzo, że jest zbudowana wreszcie ulica Łódzka i generalnie ciąg S74 przez miasto, ale z drugiej strony to będzie chyba 3 lata takiej sytuacji, którą można określić Armagedon w przypadku targów, bo korki robiły się bez targów, a co dopiero jak pojawią się goście targowi. A pamiętamy w ubiegłym roku, kiedy to targi odwiedziło 39 tysięcy osób, no to kolejka była nawet na zjeździe S7.
1: Zaznacza Andrzej Mochoń, prezes targów Kielce. Zmieniamy temat. Hulajnogi elektryczne nadal są w trendach, nie tylko pod względem wygody, ale i wypadków. Te coraz częściej mają miejsce na torach, zauważają przedstawiciele PKP.
4: Widzimy pewne nowe zjawiska, które się pojawiają na tym styku dróg z torami, o których chcemy mówić, przed którymi chcemy przestrzegać. Jest to związane z tym, że też nasze sposoby komunikacji troszkę się zmieniają. Jest coraz więcej hulajnóg elektrycznych, które też pojawiają się nam, zaczynają się nam pojawiać w statystykach, jeżeli chodzi o te zdarzenia.
1: Mówi Piotr Hamarnik z PKP Polskie Linie Kolejowe. A tych, których stać na hulajnogę elektryczną, jest w Świętokrzyskiem sporo. Według najnowszych danych Izby Administracji Skarbowej w naszym regionie mieszka 800 milionerów. Najwięcej przybyło ich w powiatach jędrzejowskim, koneckim, opatowskim i ostrowieckim.
0: Sprawdzisz?
5: Sprawdź!
0: Sprawdź!
5: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W Kielcach i regionie nadal możecie spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Te prognozowane są w najbliższych godzinach. Jeśli chodzi o wieczór, od 13 do 19 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. W nocy też może popadać, wtedy spadki do 11 ze słabym wiatrem, głównie z zachodu. Za to czwartek szykuje się ze sporą dawką słońca, ale nie zabraknie też przelotnych opadów deszczu i zachmurzenia. Warunki biometeo nadal sprzyjające, a ciśnienie mocno w górze.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
7: Chcesz tradycyjną rozgrzewkę przed zagadkową środą?
8: Poproszę.
7: Zrobiłem sobie 2 kawy, wypiłem 1,5. Ile jeszcze kawy wypiję?
8: W ogóle, bo to już za dużo kawy dla ciebie.
7: Nie no, jeszcze ze 3.
8: To było niemożliwe do zagadnięcia. Za chwilę zagadkowa środa w RMF Max, a tutaj Siwek i Borycka. Cześć!

0: Ina i Hot w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Gorąca zagadka na dziś brzmi tak. Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami.
0: I dziś? Przepraszam, to nie koniec?
2: Nie koniec. I ukryło się w małej kieszonce. Czyli nie jest to jakiś duży przedmiot. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: Dzisiaj taka zagadka, na którą ja nawet odpowiedzi nie znam, bo mi Borycka nie chciała powiedzieć, więc zgaduję razem z wami, a wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max. I dziś musimy zgadnąć, bo Borycka jest tak zadowolona z tej zagadki, że musimy jej nosa utrzeć.
2: To co, jeszcze raz przypomnę?
0: Proszę bardzo.
2: Żeby było łatwiej.
0: A wy wysyłajcie głosówki na Messenger RMF Max z propozycjami odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek?

0: Hicier wakacji za nami, Temper City Self-Aware.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Chwila przerwy od bęgerów, bo czas przypomnieć dzisiejszą zagadkę, na którą przyszło już dużo potencjalnych odpowiedzi.
2: Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
3: Z pewnością kanapka z serem z tamtego roku, tak jak w większości dzieci.
0: To znaczy rzeczywiście po 2 miesiącach wakacji kanapka z serem mogłaby być obła.
2: A częściowo długa i cienka.
0: Tak.
2: Ale nie, no to by była za prosta odpowiedź, no jakby, kochani.
0: Oczywiście, że byłaby za prosta.
4: Była to gumka do zmazywania.
2: To jest fajne.
0: To mi się spodobało, bo ja przypominam, że ja cały czas odpowiedzi nie znam i jak ja usłyszałem gumkę, to patrzę na Borycką, mówię, to na pewno jest to.
2: Otóż nie.
5: Ja znam odpowiedź, dzień dobry. Odpowiedź to nożyczki. Pozdrawiam wszystkich Little Boyów i wszystkie Sigmy.
2: Również
0: dołączamy się oczywiście do pozdrowień i informujemy, że odpowiedź jest
2: błędna,
0: bardzo błędna.
2: Ale też jakby miałoby to sens.
6: Maciek wyciągnął flet z plecaka.
2: No i tutaj mogę podpowiedzieć, że jesteśmy trochę bliżej, bo ten przedmiot ma związek z muzyką.
0: To przypomnij zagadkę i czekamy na kolejne głosówki.
2: Maciek otworzył dziś plecak pierwszy raz w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. I ukryło się w małej kieszonce. Co to jest?

0: Gibbs, Ego i For Money. To oni w numerze Ostatni Dzień Lata. Jest 17.32, a my mamy dla was finał zabawy w zagadkową środę.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: Emocje po prostu sięgały tutaj zenitu, bo ja naprawdę bardzo chciałam, żeby ktoś tę zagadkę zgadł. Ale bardzo czy tak chciała. Się stało, to za chwilę się przekonamy. Póki co zagadkę przypomnę. Maciek otworzył dziś plecak po raz pierwszy w nowym roku szkolnym. Znalazł w nim coś, co było częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami i ukryło się w małej kieszonce. Co znalazł Maciek w plecaku?
0: I teraz uwaga, bo ku naszej uciesze jedna odpowiedź pojawiała się wyjątkowo często.
3: Maciek wyciągnął harmonijkę.
4: Harmonijka.
5: Harmonijka.
0: I to jest... Niepoprawna odpowiedź! Bardzo się cieszymy z tego.
2: Ale my wiemy, co tam się... Jakby chat GPT proszę odłożyć. No przy tej zagadce.
0: Bo
2: proszę
0: my też sprawdziliśmy, co wypluwa chat GPT, kiedy się go o to zapyta. I najpierw flet, a jak mu się powie tą podpowiedź naszą, czyli że związane z muzyką, to wypluwa harmonijkę. Także my wiemy, co zrobiliście. My wiemy.
2: My wiemy. Ale są też inne odpowiedzi.
0: Na szczęście.
6: Myślę, prawdopodobnie to będą słuchawki.
7: Zaginione, poszukiwane przez całe wakacje słuchawki.
8: Ladies and gentlemen, we got them.
2: Tak jest! Z naprawdę bardzo dużej ilości odpowiedzi, jakie do nas dzisiaj przyszły, dwie były poprawne. Chodzi o słuchawki, częściowo długie i cienkie, a częściowo obłe z dziurkami. Takie słuchawki na kablu, więc wiem, że to teraz nie przychodzi pierwsze do głowy, ale tak było.
0: No i niesamowite jest to, bo Borycka do ostatniej chwili nie wierzyła, że ktoś rzeczywiście to zgadnie, ale miała wielką nadzieję, więc gratulujemy tym, którym się udało i zachęcamy do tego, żeby doczekać kolejnej środy, bo zagadkowa środa oczywiście, że wróci.

0: Właśnie zrobiłam falkę rękami. Jej! Środa to mała sobota przecież. Tame Impala w RMF Max i Dracula.
1: Justyna Borycka ma imprezę, zapraszam was na nią oczywiście również, a tak. W międzyczasie możemy się dowiedzieć, jaka będzie pogoda, bo za chwilę najświeższa prognoza, a zaraz później puścimy wam Black Eyed Peas z hiciorem I Got a Feeling.
0: Ekstra.
1: Co, lecimy. Stęskniłaś się za tym numerem, co? Mm-hmm. No to proszę bardzo, zaraz będzie. I za 21 minut 18. Reklama.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana, to aż chce się żyć.
3: Wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Dinozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, a my Ciro.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: W Kielcach i regionie nadal możecie spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Te prognozowane są w najbliższych godzinach. Jeśli chodzi o wieczór, od 13 do 19 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. W nocy też może popadać, wtedy spadki do 11 ze słabym wiatrem, głównie z zachodu. Za to czwartek szykuje się ze sporą dawką słońca, ale nie zabraknie też przelotnych opadów deszczu i zachmurzenia. Warunki biometeo nadal sprzyjające, a ciśnienie mocno w górze.

0: Hej, ho! I tak się leci właśnie z RMF Max. Za 4 minuty będzie 18, kanał nadawczy już dobiega do końca, także my się z Siwkiem żegnamy. Justyna Borycka, Michał Siwek, dzięki za dziś.
1: Dziękujemy pięknie, już zaraz antenę przejmuje Graba i on ma zadanie wsparcia tych, którzy jeszcze w robocie i tych, którzy dopiero z niej wracają, a ci, którzy już po robocie, to się sami muszą jakoś wesprzeć, ale wciąż mogą zostać z RMF Max.
0: Warto, będzie dużo bęgerów. Bawcie się dobrze.
2: Max. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Radom, Słowackiego 84.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Cleo.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: O tym, co warto wiedzieć z miasta i regionu, tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. Ważne info dla mieszkańców powiatu starachowickiego. W gminie Mirzec pojawiło się podejrzenie obecności pumy. Drapieżnika widziano w sołectwie Gadka, w miejscowości Gadka Majorat. Urzędnicy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności. Zaleca się unikanie wchodzenia do lasów i na nieużytki, a także trzymanie zwierząt domowych i gospodarskich w bezpiecznych, zamkniętych pomieszczeniach. Jeśli dojdzie do spotkania z dzikim zwierzęciem, należy zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów i nie uciekać. W sytuacji zagrożenia dzwońcie pod 112. Kielce ponownie stają się centrum literatury i kultury. Startuje 6. Festiwal Herlinga Grudzińskiego. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Obecność.
8: Obecność jest obecna w twórczości naszego patrona, Gustawa Herlinga Grudzińskiego. W ubiegłym roku mówiliśmy o samotności. To jest jak gdyby odpowiedź też na ubiegłoroczne hasło. W ubiegłym roku rozmawialiśmy o samotności, a w tym roku o obecności. Te dwa tematy się ze sobą łączą. To także temat opowiadania poświęconego Herlingowi Grudzińskiemu, gdzie wpłynęły prace nawet z Afryki czy Japonii na ten konkurs.
7: Tłumaczy Anna Żmudzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Festiwal potrwa do 14 września. Sezon letni nad wodą zakończony, a dla miłośników pływania zostają baseny. Jeśli jednak nie czujecie się w tym dobrze, warto skorzystać z lekcji. Kieleckie baseny startują z zapisami na kursy. Ćwiczenia prowadzone są zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych na dużych i małych basenach w różnych godzinach popołudniowych. Zapisy przyjmowane są stacjonarnie i telefonicznie u instruktorów, a szczegółów szukajcie na stronie Urzędu Miasta. Ze stolicy regionu przenosimy się na Ponidzie. Tereny nad Nidą w Pińczowie czekają duże zmiany. Gmina otrzymała ponad 8 milionów złotych unijnego wsparcia na projekt Bulwary nad Nidą. A co powstanie w tym miejscu?
9: Na miejscu powstanie plaża z boiskiem, pływający pomost oraz strefa wypoczynku. Zaplanowano też parking z miejscami dla samochodów i kamperów oraz kontener sanitarny. Kajakarze skorzystają z suszarni na kajaki, a rowerzyści ze stacji ładowania i punktu napraw. A całkowita wartość prac według szacunków przekroczy 11 milionów złotych.
7: Info zebrał reporter RMF Max Marcin Różyc. Świętokrzyskie z kolejną kasą z funduszy europejskich. Tym razem blisko 46 milionów złotych zostanie przeznaczone na projekt Ochrona Bioróżnorodności w Kielcach. Ma to poprawić stan środowiska naturalnego w mieście i wzmocnić działania na rzecz ochrony lokalnej przyrody. Prace mają być skończone do 2029 roku. Na koniec Szpital Wojewódzki na Czarnowie. Podpisano umowę na zakup 10 nowych aparatów do hemodializy. Sprzęt za około 700 tysięcy złotych będzie wykorzystywany w leczeniu pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek. Inwestycja pozwoli szpitalowi uniezależnić się od dotychczas dzierżawionych aparatów.
10: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Przed nami umiarkowanie ciepły wieczór w Kielcach i całym regionie. Od 13 do 19 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego zachmurzenie umiarkowane, ale jednak z przewagą chmur. Wiatr głównie z zachodu słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Jeśli wychodzicie na zewnątrz, weźcie ze sobą parasol, bo według synoptyków cały czas spore szanse na przelotne opady deszczu. Te także w nocy, kiedy na termometrach w okolicach 11. Za to jutro słupki rtęci powędrują max do 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
13: Jak mówiły nasze babcie, jeśli wrzesień z pogodą się zaczyna, to zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. A jak będzie padać, to co? No zobaczymy, jak będzie. To dopiero początek tak naprawdę tego pięknego miesiąca. Przemek Grybowski, witajcie. Już po pierwszym dniu w szkole, jak tam było uczniaki, teraz już na relaksie, graba z wami wasze ulubione hity i fajne nagrody.

Apaty, fajnie, że słuchasz RMF Max, właśnie ty, Rosie, Bruno Mars. Mówiłem wam o nagrodach, dzisiaj też będę miał do was bilety na balet w strefie 57, Przytkowice, koło Krakowa. RMF Max zaprasza 12 września, no tam naprawdę zacny line-up, w szczególności dla fanów polskiej muzyki na żywo. Kaśka Sochacka-Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska i inne gwiazdy. Wejściówki będą do wzięcia dzisiaj, proszę zapamiętać numer SMS 3001, na pewno się przyda. Ale teraz kolejna nowość, jeszcze z poczekalni listy Hop Benz, wracają nasi przyjaciele z Berlina, to ekipa Fastboy, ich Music Sounds.

Ale zrobili nam tutaj fajny klimat w drodze do domu i po pierwszym dniu w szkole, prawda? Post Malone, Sway Lee, Sunflower, za chwilę Iman i przypomnę wam remix słynnego Don't Be So Shy. No i dzisiaj też będę miał dla was bilety na 12 września do strefy 57. Kto chce na Darię ze Śląska, Zalewskiego i inne gwiazdy? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Możesz pisać SMS-owo na 3001, koszt jak zwykły SMS, albo daj znać na Messengerze RMF Max 3001. Czekam na was.

My Body Isn't Ready to mistrz muzycznych sentymentów Somber w RMF Max. Słuchajcie, nie chciałbym was tutaj zanudzać niczym wujas w niedzielę przy obiedzie, ale dzisiaj jest bardzo ważna rocznica. To właśnie dzisiaj. Swoją rocznicę ma jeden z największych polskich filmów historycznych, czyli Potop Jerzego Hoffmana. Wszedł na ekrany 2 września w roku 74. No pół wieku strzeliło, a Kmicic nadal ma w Polsce naprawdę sporą rozpoznawalność, może nawet wyższą niż niektórzy influencerzy. No i dokładnie też 14 lat wcześniej, również 2 września, premierę mieli Krzyżacy. Ten film trafił do kin w roku 1960. Wygląda na to, że 2 września był kiedyś wyjątkowo dobrym dniem dla polskich superprodukcji. No kiedyś Potop i Krzyżacy, no to było obowiązkowo, prawda? W święta jak rodzinka się zbierała. Dzisiaj to wiadomo, Kevin sam w domu. A podobno ma być kolejna część, nie wiem czy słyszeliście, ale jeszcze nie na te święta.

0: ten numer wbija w fotel. No mnie akurat dzisiaj nie wbiło, bo tutaj na stojąco bujam się do bitów Alana Walkera, ale ci, którzy jadą z RMF Max, no może rzeczywiście kogoś wbiło w fotel, tylko proszę tam za mocno nie wciskać gazu, kiedy rozpędza się Alan Walker i Ava Max w numerze Fate. Gdzie skończą dzień na liście Hot Bands i w ogóle gdzie skończą tydzień? Sprawdzimy, to po godzinie 20 głosujecie na rmfmax.pl za chwilę. Niedawna jedynka, DJ Goja, Jason Derulo, Mi Chico, sprawdzimy też co w pogodzie.
1: Reklama. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
15: I po reklamie.

Do tego zachmurzenie umiarkowane, ale jednak z przewagą chmur. Wiatr głównie z zachodu słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Jeśli wychodzicie na zewnątrz, weźcie ze sobą parasol, bo według synoptyków cały czas spore szanse na przelotne opady deszczu. Te także w nocy, kiedy na termometrach w okolicach 11. Za to jutro słupki rtęci powędrują max do 20.

0: Zabierz mnie właśnie tam. No, gdzie chcielibyście być dzisiaj albo jutro, zamiast pracy albo szkoły? Może ponownie na wakacjach na biwaku przy ognisku. Kaigo i jego Take Me Back, a ja zabieram was na imprezy. Po 19 będą do wzięcia moje bilety do strefy 57 na 12 września na fajną imprezę z gwiazdami na żywo. Tak więc słuchajcie, RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść. Bardzo szybko czas ucieka. Mamy środowy wieczór, no to czas sprawdzić, co w imprezowej trawie piszczy. To imprezowy rozkład jazdy w RMF Max, rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się turbo nisko. Co przed nami w sobotę? Po 22 w klubie Maska Incognita przy kieleckim rynku Saturday Icon. No to jest oczywiste, że akurat sobotnie kroki w kierunku Maski zawsze warto skierować, jeżeli chcecie naprawdę solidnie odpiąć wroty. Na main stage'u za dekami Meteo Libre DJ Robstan, do tego w Black Roomie Ark Wilk. Bardzo przyjemna impreza to w sobotę. Także w sobotę, troszkę wcześniej, bo o 15 startuje na bazie zbożowej 3-2-1 Jagger, czyli otwarty trening gry, której, wierzcie mi, jeszcze nigdy na oczy nie widzieliście. A jeżeli znacie Jaggera i chcecie spróbować własnych sił i jesteście w tym naprawdę mocni albo czujecie, że będziecie mocni, to otwarty trening jest właśnie dla was. Sobota, 5 dzień września od godziny 15 na terenie bazy zbożowej. Od razu mówię, sprawdźcie sobie wcześniej, na czym Jagger polega, bo tam nie ma brania jeńców.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA, w tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej zaprasza kobiety 30+ na 3-miesięczny program Zredukuj Wagę, Zyskaj Odwagę. Zadbaj o sylwetkę, zdrowie, energię i pewność siebie. Czekają na Ciebie treningi, opieka dietetyka, yoga nidra oraz wsparcie trenera i grupy. Start 15 września. Liczba miejsc ograniczona. Centrum Odchudzania Kielce Szczecińska 1. Teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i treningi personalne w jednym wyjątkowym miejscu.
8: Polecam. Olga Chaińska.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Najważniejsze info z miasta i regionu tylko w RMF Max. Czas na Flash. Paulina Michta, zapraszam. Około 1200 wystawców zaprezentuje się podczas 34. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Rozpoczynające się w najbliższy wtorek targi będą największą tego typu imprezą w historii ośrodka wystawienniczego.
18: To nie jest tylko największe wydarzenie targowe w Kielcach i w historii, ale to jest w tym roku największe wydarzenie targowe, myślę, że nie tylko w Polsce, ale i w naszej części Europy. Większe targi są dopiero w kilku krajach Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, Włochy czy Francja. To jest impreza już o randze światowej, ale sytuacja polityczna spowodowała, że nagle bezpieczeństwo stało się tematem numer jeden.
17: Podkreśla Andrzej Mochoń, prezes targu w Kielce. Kielce otrzymały 3 400 000 zł z rezerwy rządowej na remonty dróg. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację ulicy Radomskiej i zachodniej części Tarnowskiej. W ramach pierwszego zadania na Radomskiej wyremontowany zostanie odcinek rozpoczynający się przy ulicy Kolonia i prowadzący do granicy miasta. Tarnowska będzie zmodernizowana od źródła Szczygłowej do Seminaryjskiej razem ze skrzyżowaniem. Szykuje się kolejna nowa droga w regionie, a my mamy dla Was najnowsze info. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę pierwszego etapu obwodnicy Chmielnika. Nowy odcinek będzie miał ponad 3 km długości, a szczegóły zna reporter RMF Max Marcin Różyc.
0: Trasa ma połączyć miejscowość Holendry, która znajduje się przy Krajowej 70C8 z Krajową 73 w Chmielniku. Ominie miasto od południowego zachodu. W ramach inwestycji powstaną dwa ronda, skrzyżowanie z drogą powiatową Chmielnik-Śladków Duży oraz dwa przejścia dla zwierząt.
2: Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje inwestycję w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych.
0: Mówi Małgorzata Pawelec-Buras z Kieleckiego Oddziału GDDKiA. Otwarcie ofert zaplanowano na 12 października.
17: Dzięki za relację. Nowości także w Skarżysku Kamiennej. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota wsparcia, o którą ubiega się samorząd, to ponad 11 milionów złotych. A co chcą zmodernizować? Układ komunikacyjny osiedla w rejonie ulicy Orkana i placu Stawa oraz ulicę turystyczną. Oszuści nie śpią. Przekonała się o tym mieszkanka powiatu skarżyskiego, która straciła ponad 40 tysięcy złotych, dając się nabrać na internetową ofertę pracy przy składaniu długopisów. Kobieta podała swoje dane i numer telefonu przez media społecznościowe i robiła przelewy na wskazane rachunki. W zamian obiecywano wypłatę wynagrodzenia i dostawę towaru, które nigdy nie nastąpiły. A na koniec szybkie info z Końskich. Zakończyła się modernizacja zakładu opiekuńczo-leczniczego. Sale są bardziej komfortowe, jasne, z dużymi oknami i dostępem do tarasu. Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do wyposażenia dołączyły także materace przeciwodlężynowe i wózki inwalidzkie. Zakupiono również sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz poprawiono infrastrukturę techniczną i informatyczną.
15: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
17: Jeśli dziś w planach macie spacery, rower albo inne aktywności na świeżym powietrzu, weźcie ze sobą parasol albo chociaż kurtkę z kapturem, bo może przelotnie popadać. Na termometrach od 13 do 16 stopni temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Do tego lekki wiatr, głównie z zachodu, warunki biometeo sprzyjające. W nocy spadki do 11, wtedy deszczowo. Jutro także popada, ale dużo więcej słońca w ciągu dnia, maksymalnie na skali w okolicach 21 stopni.
5: Hej, cześć, witajcie po 19:00. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Od 20:00 lista Hot Bands. W tej godzinie będę miał dla was bilety do strefy 57 na kolejną mega imprezę na żywo. Warto zapamiętać numer SMS 3001, na pewno się przyda. Za chwilę Dua Lipa, a teraz Topic i Becky G. Bez wątpienia hicior ostatnich tygodni, czyli Sorry Papi.

bujają nas w RMF Max, Gips, Kukon i Jonatan, ty masz. A dzisiaj mamy jeszcze Światowy Dzień Kokosa, tak? Jest taki w kalendarzu. I to jest taki magiczny owoc, bo daje wodę, mleczko kokosowe przecież daje, daje olej, daje miąższ, a z włókien to robi się nawet liny i maty. Ja podpowiem, jak nie macie kokosa teraz w domu, to może macie gdzieś tam schowane w kuchni wiórki kokosowe. Ja też tak kiedyś wyjadałem i jak były potrzebne, to akurat nie było. Naprawdę, przyznaję się, to ja. Teraz odgrabę w RMF Max numer, który jest moją jedynką tego tygodnia. Przy tym latam, mam nawet ciarki, Swedish House Mafia, Lykkeli, pięknie to leci. Happiness is so sad.

bardzo przebojowe wakacje. Jego Zokaria w RMF Max. Za chwilę coś dobrego od Sean Paula. Czeka też Meduza. A ja czekam na wasze SMS-y. 3001. Można pisać również na Messengerze RMF Max. Kto chce z nami na kolejny balet w strefie 57? Już 12 września na żywo. Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie. MK i ekipa RMF Max też na miejscu. Kto chce być tam razem z nami? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS możecie pisać również na naszym Messengerze.

0: Lucy, takie nuty już we wrześniu w RMF Max. Cześć, Iwona.
1: Witam.
0: Ty też chciałabyś na 12 września do strefy 57?
1: Jak najbardziej.
0: Przede wszystkim na Zalewskiego akurat tego dnia?
1: Przede wszystkim, ale inni wykonawcy też jak najbardziej.
0: No Kaśka Sochacka, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, tak. Rogucki, normalnie ludzie, MK. Słuchaj, podobno w tym miesiącu ktoś wchodzi w 18 lat. Kto to jest?
1: Tak, to jest mój siostrzeniec. 18 września kończy 18 lat.
0: I chcesz go zabrać?
1: I chcę go zabrać. Byliśmy już na łajcie, właśnie w strefie, okay. No rewelacyjnie, także no chciałabym zrobić.
0: Rozumiem. Jak ma, na imię nasz jubilat, prawie już dorosły?
1: Tomek.
0: Słuchaj, Iwona, zaśpiewaj tylko 100 lat po japońsku dla Tomka i masz te bilety.
1: Jakałaki? Jakałaki!
0: No, ja nie wiem, czy to poprawnie, ale... Jakałaki to you! Może być.
1: To you!
0: Jakałaki to you. Nie wiem, co my teraz zaśpiewaliśmy. Iwona, oczywiście masz podwójny bilet na ten balet w strefie 57. Bawisz się tam na 18. Tomka, to na pewno będą niezapomniane urodziny. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam syna Pawła. No, pozdrawiam wszystkich i słuchaczy RMF. No i oczywiście wszystkich
0: Max.
1: Wykonawców.
0: Dziękuję.
1: Będą tego dnia.
0: Ale ty jesteś super ciocia, naprawdę. Ciocia na maksa. Ciocia, no to dla ciebie jeszcze nasza fajna nowość. Liwka śpiewa teraz Poza Tobą Nic. Miłej zabawy, cześć.
1: Super, dzięki, cześć, pa.
2: To jest nowość RMF.

U nas może wybory Miss nie są już tak popularne jak kiedyś, chociaż wciąż się odbywają. Za to w Stanach, no to wciąż każda dziewczyna chce być Miss, przynajmniej swojego stanu. Tutaj kawałek o Miss Alabamy. Alabama ten, bo ona ma po prostu 10 na 10. Moonlight i Fordo. No ile im dajecie? Kto daje przynajmniej 9 na 10? Za chwilę numer. 10 na 10 na pewno. David Guetta i Alok, ich Run, Run River. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie. RMF Max. Reklama.

0: dzisiaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: 899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.

Jeśli dziś w planach macie spacery, rower albo inne aktywności na świeżym powietrzu, weźcie ze sobą parasol albo chociaż kurtkę z kapturem, bo może przelotnie popadać. Na termometrach od 13 do 16 stopni temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Do tego lekki wiatr, głównie z zachodu, warunki biometeo sprzyjające. W nocy spadki do 11, wtedy deszczowo, jutro także popada, ale dużo więcej słońca w ciągu dnia, maksymalnie na skali w okolicach 21 stopni.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: nas kręci w RMF Max, nasza taneczna nowość, Silva Bumpa, nowy DJ, nowy wykonawca i tak naprawdę stary hicior w nowej wersji On Tonight. Czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Co się wydarzy dzisiaj, za kilka chwil zaczynamy nowa dziesiątka i także premiery kawałki, których jeszcze tutaj nie było.
1: To czas na kolejny imprezowy rozkład jazdy. W RMF Max to jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. No i po raz kolejny będę was zachęcał do tego, żeby się w weekend pojawić w okolicach bazy zbożowej w Kielcach, przy Zbożowej. To akurat nie trudno adres zapamiętać. W niedzielę od 16 startuje tam motopiknik. To jest jednocześnie zlot bardzo ciekawych samochodów, które jeżdżą na co dzień po kieleckich drogach, ale także odrobinkę chilloutu z ekipą Autofan Świętokrzyskie. Kto ma ochotę, słuchajcie, no jest okazja, żeby po pierwsze pooglądać fury, a po drugie no być może nawet pokazać, co wy macie w garażu. To, co ma w garażu w swoim najnowszym programie Giga Jajca, pokaże Jarek Legunkow. Dla fanów stand-upu jest taka miejscówka w Kielcach, która ze stand-upem coraz mocniej zaczyna się kojarzyć. To aplauz w budynku Kaceku. Tam w niedzielę o 18 Jarek Legunkow będzie prezentował swój najnowszy stand-upowy materiał. Coś czuję, że będzie szeroko.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
0: No teraz po 20 to już zaczynamy mówić sobie dobry wieczór oficjalnie. Taki czas, to już wrzesień. Przemek Grabowski z wami, fajnie, że jesteście. Witajcie po pierwszym dniu w szkole. Właśnie jak było, możecie pisać, komentując swoje ulubione hity na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Będą fajne premiery w tej godzinie, a zestawienie otwiera Robin Schulz, jego Better Times.

0: Jest house, jest także piano house, taki podgatunek. No tutaj fajne piano house'y. Nasza premiera tego tygodnia w RMF Max. Nowi wykonawcy, Warriner i Lorin w numerze Let Me Forget. To był ich pierwszy przebojowy raz i wydaje mi się, że na pewno nie ostatni. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Za chwilę Axwell. Teraz nasza ekipa na ostatni dzień lata. To ich kawałek. Gibbs, Ego i For Money. Dzisiaj miejsce 9.
1: Numer 9.

Jego największą miłością zawsze pozostawała muzyka house, no i słychać tutaj inspirację. Axwell na 8, Whatever Turns You On. Axwell to przecież członek Swedish House Mafia i na pewno mógłby wybrać się na solową trasę, tak jak DJ Sony Fodera. To wielka gwiazda u siebie w Wielkiej Brytanii i tam szykuje taką DJ-ską trasę. Ostatnie występy bardzo szybko się wyprzedały. Mam dla was kolejną house'ową nowość. Sony Fodera i jego świeża nuta, śpiewa Libianka w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: czeka na jego powrót do Polski. Będzie na festiwalu Open Air w przyszłym roku. Ogłoszono go jako headlinera. No i wrócił nam do zestawienia listy Hot Bands. Nasza nowość dzisiaj w środę. Tame Impala zdebiutował na miejscu 7. Kiedy jedynka? Może jeszcze w tym tygodniu, może nawet jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Szkoły Awans dla młodzieży i dorosłych prowadzą rekrutację do techników, liceów, szkół branżowych i medycznych. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych kierunkach i zawodach. Jesteśmy w Kielcach, Pińczowie, Jędrzejowie oraz Końskich. Zapisy online na stronie www.awans-szkoly.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
1: I po reklamie.
11: RMF Max.
12: RMF Max.
11: RMF Max. RMF Max.

Kto jest popularnym polskim DJ-em? No można powiedzieć, że na przykład Trips. No to Griffin jest takim Tripsem w Stanach Zjednoczonych. Griffin i Bunt, nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away. No i jest bardzo blisko debiutu. Może jutro. Kto mu pomoże? rmfmax.pl. Za kilka chwil na czwartym Armin Van Buuren, jego Everlasting. Potwierdzono, że Armin zremiksuje słynne Tokas Miracle Fragment. No czekamy na ten beat. Armin już też czeka, a pierwszą piątkę otwiera nam dzisiaj Dawid Podsiadło, jego Na Błysk. We'll be right back.

0: People od grupy Empire of the Sun. No może trochę. Jest na pewno pewna inspiracja. Tylko czy nie za dużo. Lucky Ones to tytuł, wykonawcy to Topic i Carte Blanche. To nasza premiera ostatnich dni, która czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera uwielbiana przecież Zalia, Tylko kochaj mnie. Tylko miejsce trzecie.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: poznajcie nowego wykonawcę. To reprezentant nowej szkoły muzyki tanecznej D.O.D. Śpiewa do niego Easy Bizu. W tym tygodniu polecam wam ten beat Careful. Czeka na wasze głosy także teraz na rmfmax.pl. Być może już jutro będzie dla niego wolne miejsce w zestawieniu. Na miejscu trzecim w środę Zalia, Tylko kochaj mnie. Na drugim Toby Romeo, jego roztańczone Fly High. A na miejsce pierwsze wraca wiralowy hicior. Kojarzycie już nie tylko z TikToka. Była w wakacje wersja Lumixa, no i jest ta wersja przyjaciół z ekipy Temper City. Nasza nowa jedynka, Self Aware.
1: RMF Max.
2: One.
1: One.
2: One. One. One.

0: i pięknie Temper City wskakują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami, nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: I czas na kolejny imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. Rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Sprawdzamy, co przed nami. Można na sportowo, można na motoryzacyjnie, można na stand-upowo, to właściwie sami zadecydujecie. Motopiknik na bazie zbożowej, czyli zlot i odrobinkę moto chill auto. To wszystko na bazie zbożowej właśnie z ekipą Auto Fan Świętokrzyskie. To jest plan na niedzielę od godziny 16, a w tej samej miejscówce w sobotę od 15:30. 3, 2, 1, juggle, czyli otwarty trening bardzo nietypowej dyscypliny sportowej. Zanim na ten otwarty trening juggera na bazie zbożowej w sobotę w Kielcach się wybierzecie, to sprawdźcie, rzućcie okiem w internetach, jak ta dyscyplina wygląda, bo trzeba być naprawdę solidnym zawodnikiem. Polecamy także oczywiście klub Maska Incognito przy kieleckim rynku. Tam w sobotę po 22:00 startuje Saturday Icon, a za dekami i na main stage'u i w Blackroomie stali rezydenci klubu będzie Milusia.
2: Reklama.
3: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert taniej masz.
12: I po reklamie.
13: Cześć, jestem Angelika.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, tu Brytka.
16: What's up, guys?

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Wspomnienia lata na wrzesień, Edward Maja i jego Still Your Love w RMF Max. No tak, jeszcze nie zaczęła się ta astronomiczna jesień, choć mamy wrzesień i wakacje są za nami. To lato potrwa jeszcze przecież przez 3 tygodnie, tak więc sandałów jeszcze oficjalnie nie chowamy, w szczególności, że sprawdziłem, naprawdę szykują się fajne dni we wrześniu. No może nie o tej porze, wiadomo, że teraz to już odpowiednio chłodniej. We wrześniu to trzeba mieć zawsze plan B na rano i na wieczór. A teraz plan A na plażę, bo to taki plażowy kawałek od ekipy Jubel w RMF Max i Ocean House.

0: mówię tak, nie mówię nie.
1: Można tak odpowiedzieć na trudne pytanie w szkole. Jak tam po pierwszym dniu z okazji powrotu do szkoły mamy dla was nowy quiz na rmfmax.pl. Ile pamiętasz ze szkolnych lat? Jest na przykład takie pytanie, który z przedmiotów jest związany z poznawaniem map państw i kontynentów. Historia, fizyka czy geografia? No, człowiek chciałby zaznaczyć, że geografia, no ale przecież historia to także trochę też. Może to jakieś podchwytliwe, ja nie wiem. Dajcie znać, rmfmax.pl. Tam możecie sobie zrobić bardzo szybko nasz nowy quiz. A za chwilę w głośniku wieczorowo Alok i Jennifer Lopez. Nasza nuta Everything is Fine.
2: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Asia.
6: Tu Ola i Jarek.
7: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
8: Cześć, tu Oskar Cyms.
9: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

Hej, hej, Daria Zawiałow, wieczorowo w RMF Max. Hej, hej, czy wiecie, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny? Ja jestem w szoku, że ma już tyle lat. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi aktor Keanu Reeves. Przeszedł na świat 2 września w roku 64, czyli kończy 62 lata. Jak to możliwe, że Keanu Reeves ma już 62 lata? No chyba nie czuć, na pewno wydaje mi się nie widać i to może być powód, żeby przypomnieć sobie Matrixa. Chociaż znam takie osoby, które nie widziały jeszcze Matrixa, naprawdę, no to przecież pozycja obowiązkowa. Niektórzy twierdzą, że dzisiaj to właściwie żyjemy w tym Matrixie. No to posłuchamy sobie Swedish House Mafia teraz w tym Matrixie. Wait so long.

Nasz muzyczny płaczek Somber, jego My Body Isn't Ready w RMF Max. Słuchajcie, jak tam wasze niebo? Widać gwiazdy, czy dzisiaj zachmurzone? Bo wrzesień to świetny miesiąc na obserwowanie Andromedy. Przy ciemnym niebie galaktykę można dostrzec nawet bez teleskopu, a patrząc na nią widzimy światło, które leciało do nas 2,5 miliona lat. 2,5 miliona lat, tak więc... Co to stresy, czy jutro zdążymy na ósmą? Naprawdę, nie przejmujcie się. Dla tych, co powoli pakują się na jutro, Oskar Cyms w RMF Max.

0: No sorry, Papi Topik i Becky G. No sorry, ja już lecę, ale wracam do was jutro z hitami, z biletami też. Jutro po 18 będę miał dla was wejściówki na 12 września na fajne koncerty w strefie 57. Będą nowości i o 20 kolejne wydanie listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowości, wasze ulubione hity. Głosujecie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, słyszymy się jutro. Miłego wieczoru, udanej nocy, miłego dnia, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj, naj, naj. Cześć.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Krzychu.
11: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
12: Hi, this is Denzel.
13: Hey yo, this is Eminem.
14: Cześć, tu Natalia Kawałek.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był